0: magazyn Antyradia.
1: Samolot elektryczny. Taką zabawkę mają do nauki uczniowie z Katowic. To pierwszy w Polsce samolot napędzany prądem, zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Wykonał już swój oficjalny lot na lotnisku Katowice-Muchowiec. Maszyna jest zeroemisyjna i cichsza niż samoloty spalinowe. Mieści dwie osoby. Będzie używana przede wszystkim do krótkich lotów szkoleniowych, a także do edukacji dla techników awioników, którzy w przyszłości będą odpowiadali za diagnostykę oraz naprawę elektroniki w samolotach.
2: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
1: Szkoła wzbogaciła się o samolot na prąd. Proszę powiedzieć coś o tej maszynie i jak ona będzie wykorzystywana.
2: Maszyna jest dla nas najnowocześniejszą pomocą dydaktyczną, aczkolwiek jest to realny samolot, który lata. Właśnie w tej chwili odbywa lot śląska kurator oświaty, pani Aleksandra Dyla. Przy czym jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Jak otwieraliśmy branżowe centrum umiejętności, które działa przy szkole w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych, to było i jest nadal jedyne w Katowicach, ale to też było pierwsze branżowe centrum w Polsce. Teraz są kolejne, natomiast zobaczymy, liczymy na to, że tak jak mówię, ta technologia się rozwinie. Przede wszystkim chodzi o to, że muszą się na tych lotniskach małych pojawić ładowarki, bo problem jest z ładowaniem tego samolotu. On może utrzymać się w powietrzu około 40 minut. Właśnie pani kurator wylądowała. Natomiast jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Oni na co dzień pracują przy samolotach napędzanych paliwem spalinowym. Oni je tutaj w aeroklubie między innymi rozbierają, poznają ich budowę, bo kształcimy między innymi w szkole techników awioników. Natomiast to jest nowe doświadczenie. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego i mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego. No myślę, że to też jest przyszłość. Tak jak kiedyś nie wierzyliśmy w to, że samochody elektryczne będą w dużej mierze jeździły po naszych ulicach, tak teraz wiele osób sceptycznie mówi, a to taką zabawkę kupiliście. Natomiast samochody elektryczne już mają swoje ładowarki. Myślę, że kiedyś w małym lotnictwie też rozwinie się to lotnictwo elektryczne.
1: Czyli jesteście pierwszą szkołą, która będzie kształcić mechaników, którzy będą umieli zająć się samolotami napędzanymi prądem?
2: Znaczy generalnie jesteśmy z jedną z kilku szkół w Polsce, które kształcą. W Polsce mamy dwa kierunki. Jest technik mechanik lotniczy, jest technik awionik. Technik awionik to taki troszkę bardziej zaawansowany mechanik, który zajmuje się obsługą urządzeń pokładowych, właśnie tych elektryczno-elektronicznych. Natomiast jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość właśnie uczenia się obsługi także samolotu elektrycznego. Jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która daje możliwość uczniom wykorzystania tego samolotu, bo w ramach kursów organizowaliśmy w ramach projektu taki kurs obsługa samolotu elektrycznego i w ramach tego kursu każdy z uczniów odbywał taki 15-minutowy lot tym samolotem, czyli możemy powiedzieć, że nasi uczniowie jako pierwsi latają samolotem elektrycznym, nasi uczniowie jako pierwsi poznają obsługę tego samolotu ze specjalistami z firmy, od której zakupiliśmy samolot z pilotem, który jest przeszkolony do latania też tego typu maszynami, który zna jego budowę i to na pewno, więc torujemy, mam nadzieję, drogę pozostałym szkołom. Natomiast u nas tak możliwość tych kursów mieli nie tylko uczniowie z kierunku technik awionik, ale także technik robotyk, technik lotniskowych służb operacyjnych, wszystkich właściwie kierunków, które są w naszej szkole i myślę, że w przyszłości, może w ramach kolejnego projektu albo w ramach zajęć dodatkowych, umożliwimy to także technikowi cyberbezpieczeństwa, teraz nowy kierunek, który utworzyliśmy w szkole, technikom eksploatacji portów i terminali, no wszystkim uczniom, którzy są w szkole, a mamy ich 300 od tego roku.
3: Krzysztof Będkowski, prezes Skydream spółka ZO.
1: Proszę opowiedzieć coś o tej maszynie. Samolot napędzany prądem. Czym on się różni od takich standardowych samolotów?
0: No przede wszystkim w samolotach standardowych prądem napędzamy tylko i wyłącznie ze systemu awionicznym. W tym samolocie jest to napęd elektryczny, który odpowiada za lot, czyli napędza nam śmigło. Także to jest główna różnica. No i zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Przede wszystkim od strony pilota jest to samolot prostszy w zakresie przygotowania zespołu napędowego do lotu, bo tak gdyby system jest w pełni komputerowy, zautomatyzowany i testuje się samodzielnie elektrycznie, także wymaga szybszego przygotowania do lotu. System tak samo zwraca nam informacje o tym, czy są jakieś błędy, czy nie. Dzięki, przyleci.
1: W porównaniu do helikoptera jest mega cichy.
0: Tak, zdecydowanie to jest główna zaleta samolotów elektrycznych, ponieważ coraz częściej na polskich lotniskach, tak jak na przykład w Katowicach czy w Gliwicach, mamy coraz więcej komentarzy od mieszkańców, którzy mieszkają przy lotniskach, którym przeszkadza po prostu hałas. Tak? Samoloty elektryczne, które są użytkowane na przykład w Szwajcarii czy w Belgii, w Holandii, głównie latają w okolicach dużych aglomeracji miejskich i głównie z tego powodu, że może nie latają wyżej, szybciej, dalej, ale są po prostu cichsze, także ośrodki szkolenia, które wykorzystujemy do szkolenia podstawowego, unikają zbędnych trudnych, nieciekawych rozmów z mieszkańcami, dla których powiedzmy ten hałas jest uciążliwy, bo samolot elektryczny poleciał, powiedzmy, nie wiem, z minutę temu stąd, czy dwie minuty, w ogóle go nie słyszymy, także nie wiemy nawet, gdzie on jest, bo nie słyszymy pracy silnika, gdzie on się znajduje.
1: Tak, to co przed chwilą mogli słyszeć nasi słuchacze, to był śmigłowiec LPR, nie samolot elektryczny, bo samolot elektryczny jest bardzo cichy. A proszę powiedzieć, jak długo on się ładuje?
0: Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
1: A czy są jakieś różnice w prowadzeniu takiej maszyny?
0: Układ pilotażowy typu chlapolotki, ster wysokości, ster kierunku jest dokładnie taki sam jak w typowym samolocie. Pilotażowo, co może zaskoczyć pozytywnie, to zdecydowanie mniejszy poziom wibracji niż w samolocie spalinowym. No i druga kwestia, która jest też dosyć istotna, to jest to, że jest dużo niższy poziom hałasu, nie dość, że na zewnątrz, to również w kabinie w stosunku do samolotu spalinowego. Natomiast sama kwestia pilotażu, jak ten samolot chodzi na sterach, jak się zachowuje w zakręcie, przy lądowaniu, to jest dokładnie to samo.
1: Czy to jest bezpieczne, bo ta bateria pozwala na krótsze loty niż w samolotach spalinowych?
0: Tak, no typowy zasięg samolotu spalinowego to jest powiedzmy między 4 a 6 godzin, tutaj mówimy o godzinie, także z perspektywy gdyby czasu lotu, no to ten zasięg jest zdecydowanie krótszy i mniejszy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to samolot oprócz tego, że ma dosyć dużą zdolność do szybowania, to jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy. W przypadku awarii tego systemu napędu elektrycznego cały samolot może nam wylądować na spadochronie.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
3: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Im dalej od dużego miasta, tym taniej. Sonar Home przeanalizował ceny mieszkań w województwach. O szczegółach Anton Bubiel.
5: Mazowieckie pozostaje najdroższym województwem, a cena metra kwadratowego w Warszawie sięga 15 300 zł, podczas gdy w miastach powiatowych regionu jest to niecałe 8300. Na drugim miejscu znalazło się Małopolskie, gdzie Kraków osiąga około 14 150 zł za metr przy około 7 150 zł w miastach powiatowych. Trzecie jest Pomorskie, z ceną przekraczającą 13 300 zł w Gdańsku i niespełna 7 000 w powiatach. Mazowsze jest najbardziej wyrazistym przykładem koncentracji wartości rynku mieszkaniowego wokół jednego miasta. Warszawa jest nie tylko administracyjną stolicą regionu, ale przede wszystkim największym centrum gospodarczym. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy przekracza 11 000 zł brutto, a szczególnie silnie reprezentowane są w niej branża IT, finanse, konsulting i nowe technologie. W miastach powiatowych gospodarka bardziej oparta jest na przemyśle lekkim, logistyce i handlu, a różnice cenowe mogą być bardzo duże. W Pruszkowie metr kosztuje około 11 500 zł, w Piasecznie 11 400 zł, natomiast w Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają do około 6-7 000 zł za metr kwadratowy. W Krakowie cena jednego metra kwadratowego wynosi około 14 150 zł za metr, podczas gdy średnia dla miast powiatowych to około 7 150 zł. Rynek pracy stolicy regionu bazuje m.in. na usługach biznesowych, IT, turystyce i edukacji, a Kraków jest jednym z największych centrów outsourcingowych w Europie. Jednocześnie młodzi mieszkańcy z wielu powiatów wyjeżdżają do Krakowa lub Warszawy, co dodatkowo wzmacnia koncentrację ludności i aktywności gospodarczej w największych ośrodkach. W Gdańsku metr kwadratowy mieszkania kosztuje nieco ponad 13 300 zł, podczas gdy w powiatach niecałe 7 tysięcy złotych. Region korzysta z silnego rynku pracy, na który składają się m.in. IT, logistyka, porty, stocznie i centra usług biznesowych. Pomorskie ma również dodatnie saldo migracji, szczególnie w Trójmieście, które przyciąga mieszkańców wysoką jakością życia. Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa, w których ceny są wyraźnie niższe. W Śląskim metr w Katowicach kosztuje prawie 8 tysięcy złotych, a w powiatach średnio 5,5 tysiąca złotych. Natomiast w Lubuskim odpowiednio nieco ponad 7 100 zł i około 5450 zł. W Świętokrzyskim ceny wynoszą około 7950 zł w Kielcach i tylko 5150 zł w powiatach. Niższe ceny nie oznaczają jednak automatycznej lepszej dostępności mieszkań, ponieważ w tych regionach występują także słabsze perspektywy rynku pracy i odpływ ludności. Województwa znajdujące się w środku zestawienia są szczególnie interesujące, ponieważ nie tworzą jednego modelu rynku. W Podlaskim metr w Białymstoku kosztuje 8850 zł, a w powiatach około 6950 zł, podczas gdy w Warmińsko-Mazurskim jest to odpowiednio około 8650 zł i 6650 zł. W Lubelskim różnica jest większa, około 9100 w Lublinie wobec 6550 zł w powiatach. Każdy z tych regionów ma jednak inne uwarunkowania gospodarcze i demograficzne, dlatego podobne poziomy cen nie oznaczają podobnej kondycji rynku.
4: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Anton Bubiel z Sonar Home.
3: Cała prawda. Antyradia.
4: Po 2 latach zapowiedzi jest w końcu szansa na powstanie rowerowego punktu przeładunkowego w rejonie stacji kolejowej na krakowskich Grzegórzkach. Za mniej więcej miesiąc do dyspozycji firm i mieszkańców mają być rowery towarowe. I nie tylko.
6: De facto sam Like Hub, czyli to nowe rowerowe serce Krakowa, jakie określaliśmy wcześniej i dalej o tym opowiadamy, de facto już istnieje.
7: Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
6: Owszem, troszkę może tego nie widać ze względu na remont Grzegórzeckiej, który nas wszystkich zresztą w mieście troszkę zaskoczył, bo okazało się, że on musi być w trybie takim natychmiastowym przeprowadzony. W związku z tym tam może troszkę nie wygląda. Natomiast rzeczywiście już ten Like Hub de facto funkcjonuje. Tam już są stojaki rowerowe, tam jest przygotowane miejsce pod stację Parkę Bajka, która ma tam powstać. Są już oznakowania, więc de facto Like Hub jako to miejsce zbierające usługi rowerowe z jednej strony, a z drugiej strony łączące je, czy też podróże rowerem z innymi środkami transportu, już faktycznie istnieje.
8: A powiedzmy, gdzie jeszcze? No bo to jest jakby klucz programu, no.
6: Tak, to generalnie Like Hub to jest przestrzeń w okolicach hali targowej szeroko rozumianej, mniej więcej od ulicy Blich aż do lodowiska Krakowi. To jest mniej więcej to miejsce i tam będą poszczególne te usługi rowerowe uruchamiane po kolei. Tak jak powiedziałem, część już funkcjonuje. W ramach tego jest już punkt mobilności, są już stojaki rowerowe pod zwroty na przykład Like Bike'ów do naprawy, czy też do tych koniecznych przeglądów serwisowych i tak dalej, i tak dalej. Są też już przygotowane miejsca pod Parkę Bike. Kolejnym krokiem będzie utworzenie takiej bazy, takiego można powiedzieć magazynu pod właśnie te rowery cargo, którą to usługę Like Bike Cargo właśnie uruchamiamy. Rzeczywiście jest tak, że projekt MetaCase to jest projekt tak zwany badawczo-rozwojowy. My mamy sprawdzić, w jaki sposób takie usługi wpływają na jakość życia, w zasadzie można powiedzieć ogólnie w mieście, ale głównie na tym terenie, gdzie ta usługa została uruchomiona. Czy mieszkańcy rzeczywiście widzą spadek hałasu, spadek zakorkowania, czy dostawcy widzą plusy takiego dostarczania roweru za pomocą rowerów cargo, czy firmy, małe, duże, przedsiębiorcy, ale też nawet osoby prywatne, które mieszkają gdzieś w tym terenie, czy widzą zapotrzebowanie na takie coś, są zadowoleni, że taka usługa powstała. W związku z tym niejako musimy zacząć od zbadania ankietowego, poprzez ankietę właśnie tych osób, które są zainteresowane, czy też zaangażowane, potencjalnie zaangażowane w ten projekt. Będziemy organizować ankietę. Te ankiety muszą się odbyć dwie przed i po, żeby właśnie te zmiany móc zaobserwować. I teraz właśnie już mamy przygotowaną taką ankietę. Wyłoniliśmy w przetargu firmę, która będzie te ankiety przeprowadzać. W tej chwili jeszcze są pewne tam wyjaśnienia dotyczące złożonej oferty prowadzone. Natomiast wkrótce ta ankieta ma zostać uruchomiona. Tuż po przeprowadzeniu tej ankiety, kiedy będziemy mieli jakieś pierwsze informacje dotyczące tego, jak to wygląda na tę chwilę, zaczniemy wynajmować te rowery. Będzie to mniej więcej za około miesiąc.
8: Jakiego typu to są rowery? Bo cały czas mówimy rowery cargo, like cargo, tak dobrze zapamiętałem. Like bike cargo, przepraszam za pomyłkę, rzecz nowa. Jakie to są pojazdy? Bo rowerów towarowych mamy całą masę. Konstrukcje są różne, od dwukołowych poprzez trzykołowe, albo konstrukcje jakieś kosmiczne, z których korzystają już na przykład niektóre firmy kurierskie na Starym Mieście. Więc jakie to są rowerki?
6: Już wcześniej mieliśmy 9 rowerów cargo, które to będą też włączone w tę nową usługę Like Bike Cargo. Są to 4 rowery cargo dwukołowe, które mają skrzynię zamykaną, ale nie mają wspomagania, i jest aż 5 takich dużych rowerów z platformą do towarów, i one już wspomaganie posiadają. Do tego z projektu MetaCase dokupiliśmy 4 dwukołowe rowery z zamykaną skrzynią i 2 trzykołowe, takie większe rowery, podobne do tych, jak możemy zobaczyć, kurierzy kursują po Krakowie już teraz z firm różnych takich logistycznych, spedycyjnych. To właśnie ci kurierzy, oni z takimi podobnymi trójkołowymi rowerami jeżdżą, większymi na większe towary. I te łącznie 15 rowerów będą dostępne, te 15 rowerów będzie dostępnych w ramach usługi Like Bike Cargo.
8: Jak będziemy mogli do tej usługi się zapisać? Czy w ogóle mieszkańcy indywidualni też będą mogli z takiego roweru cargo skorzystać? Nie wiem, potrzebuję przewieźć może nie pralkę, chociaż widziałem podobne przypadki, że ktoś pralkę właśnie rowerem cargo wiózł. Jak, nie wiem, nie do mnie to pytanie, ale czy będę mógł też z tego skorzystać? I skorzystać analogicznie jak do Like Bike'a. Ja byłem zapisany, korzystałem z tego roweru, jak swojego własnego nie miałem. To będzie tak samo, czy jakaś aplikacja będzie stworzona, skoro jest to unijny projekt, czy być może jeszcze jakieś inne narzędzie?
6: To będzie taki troszkę system mieszany, bo tak jak powiedziałem, mamy 2 rodzaje rowerów, tak zwane stare i tak zwane nowe, kupione z MetaCase'a. Najważniejsze jest to, że oczywiście mieszkańcy Krakowa i firmy, które są zlokalizowane w Krakowie, będą jak najbardziej mogły wypożyczać te rowery i będą mogły je wypożyczać za darmo, jedynie za kaucją. I tutaj się zaczynają troszkę właśnie te różnice, o których wspomniałem. Kaucja za te nowe rowery zakupione w ramach MetaCase'a to będzie 500 zł. Ona będzie jednorazowa bez względu na to i bez względu na to, na jak długo się wypożycza. 200 zł to będzie za te tak zwane stare rowery, te 9, które już wcześniej były w naszej, no, były naszą własnością. I teraz te stare rowery będzie można, platforma i ta skrzynia, będzie można je wynająć na miesiąc nawet, czyli dokładnie tak, jak można nawet w tej chwili je wynajmować. Natomiast te nowe, dwukołowe i trzykołowe, będzie można wynająć maksymalnie na 6 godzin. Właśnie dlatego, żeby przewieźć i zwrócić do nas i żeby kolejna zainteresowana osoba będzie mogła, żeby mogła z tego skorzystać.
8: Czyli na przykład chcąc od siebie z Huty dojechać do znanego szwedzkiego sklepu z meblami, zapakować rower po przysłowiowy dach, wrócić do Huty i rowerek oddać.
6: Tak, to będzie 6 godzin. Będą dwa punkty, gdzie te rowery będą do wynajęcia. One później pozostają, natomiast w tej chwili będzie to oczywiście ten Like Hub, o którym rozmawiamy. Tam jeszcze będzie trzeba to zaplecze takie stworzyć pełne z zabezpieczeniami i tak dalej. Tam będzie na razie przyjeżdżał nasz pracownik i umawiał się na godzinę i tam przekazywał ten rower. Albo przewóz 21, nasza siedziba, miejsce, gdzie znane już, bo tam wynajmuje się już obecnie przecież i Like Bike'i, i można nawet parkę bike'a też wynająć, oddać, więc te dwa miejsca i te dwa miejsca będą docelowo jakby właśnie dedykowane temu, żeby pożyczyć i oddać rower z Like Bike Cargo.
8: Ile nas podatników kosztuje ten projekt MetaCase?
6: Projekt MetaCase jest w całości finansowany z funduszy europejskich. Otrzymaliśmy całość finansowania na niego. Mamy nie tylko pieniądze na zakup rowerów, no to już się stało, te pieniądze już zostały wydane, ale też na pełną obsługę, nawet na adaptację tych pomieszczeń, o których powiedziałem, na stworzenie tych magazynów. To jest wszystko finansowane z Unii Europejskiej.
8: Jak długo potrwa ten projekt? No i pytanie, co dalej? Czy będą go Państwo rozwijali? No to pewnie oczywiście trzeba będzie poczekać na efekty, jakieś statystyki po jego zakończeniu, ale to zacznijmy najpierw od tego właśnie. Do kiedy?
6: Sam projekt jest zaplanowany na 4 lata, czyli jeżeli zaczął się w 2024 na początku, to zakończy się formalnie w 2028 roku. Natomiast oczywiście zarówno rowery, jak i te wszystkie to zaplecze, no po prostu zostaje i ma docelowo funkcjonować już później, również po zakończeniu projektu. Ważna rzecz, jeśli chodzi o te rowery, to formularz, żeby wynająć ten rower cargo, będzie znajdował się na naszej stronie zttpkraków.pl w specjalnej zakładce Like Bike Cargo. Tam będzie się wypełniało podobny właśnie formularz jak teraz, jeśli się chce wynająć te obecne rowery ze skrzynią lub te z platformą. Jeśli ktoś już wypożyczał, to w zasadzie będzie miał identyczny dokument do uzupełnienia. Natomiast wchodzi jedna bardzo ważna rzecz, którą w związku z tymi nowymi rowerami też musimy wprowadzić, to jest kwestia szkolenia. Teraz, gdy wypożyczamy zwykłe Like Bike'i, to też takie drobne szkolenie jest przeprowadzane z obsługi roweru elektrycznego. Ale zakładamy, że jeśli ktoś przychodzi wynająć rower, to już na rowerze umie jeździć. I tylko trzeba wytłumaczyć, do czego poszczególne manetki służą, bo czasami nie jest to jasne, jak obsługuje się panel i tak dalej, do czego służą kolejne biegi, jak je zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba podkreślić, że jazda rowerem cargo to jest, różni się jak jazda maluchem od jazdy tirem, tak? W związku z tym nasi pracownicy będą z jednej strony wynajmować ten rower, wypożyczać, przekazywać użytkownikowi, ale też taki użytkownik najpierw, czy będzie chciał wcześniej przyjechać, czy w momencie, kiedy będzie to wypożyczał, musi odbyć szkolenie z jazdy. Oczywiście kierowca, kierowcy nierówny, w związku z tym te szkolenia będą personalizowane. Jeśli ktoś w cudzysłowie ogarnie szybko albo ma już duże doświadczenie w jeździe rowerami, no to po prostu też kolejnie będzie znacznie krótsze i będzie się de facto może też sprowadzało do obsługi technicznej tego roweru, co jest gdzie szukać i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie zielony, no to może wręcz się nawet okazać, że egzamin niestety zostanie oblany, bo trzeba podkreślić, że no, tak jak ciężarówka duża, wielotonowa, taki rower cargo może jednak nie wszystko nie być dla każdego, więc też trzeba sobie zdawać sprawę, że jazda rowerem cargo to już jest takie troszkę większe wyzwanie i to jest taki wyższy level umiejętności jazdy rowerem, który będziemy weryfikować, zanim taki użytkownik dostanie od nas rower.
9: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy. Antyradio.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: magazyn Antyradia.
1: Przybywa pracujących w Polsce cudzoziemców. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jest ich prawie 1 200 000. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
2: Według naszych najnowszych danych w Polsce pracuje prawie 1 153 000 cudzoziemców, o 86 000, czyli o 8% więcej niż przed rokiem, i o 20 000, czyli o 2% więcej niż podawaliśmy przed miesiącem. Większość cudzoziemców pracuje na etacie, ale prawie 440 000 wykonuje wyłącznie umowy zlecenia lub pokrewne. Ponad 2/3 w grupie cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią Ukraińcy i też najszybciej ich przybywa. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 10% i wynosi już 784 000. Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 000, a na kolejnych miejscach obywatele Indii, 22 000, Gruzji i Kolumbii po 20 000.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: W krakowskim Muzeum Komiksu nowa wystawa Anime z Polonii 1. Taki właśnie tytuł nosi ta dość skromna, za to treściwa ekspozycja.
3: Na wystawie mamy 25 prac Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu, pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży, które trafiły do polskiej telewizji w latach 90. I ja również, tak jak ty, dorastałem oglądając je. Przed wyjściem do szkoły rano leciał nowy odcinek, więc oglądało się do ostatniej klatki i potem biegło, żeby zdążyć na pierwszą lekcję. A więc mamy na ścianach folie animacyjne, a także dołgi i gęgi, czyli klatki kluczowe i klatki pośrednie. Czyli to są wszystko artefakty procesu animacji tego analogowego, tego, który już dziś nie istnieje, bo trzeba pamiętać, że dziś to wszystko odbywa się już w komputerze, a kiedyś ręcznie.
4: No to opowiadajmy o tych foliach, bo no, pewnie część z Was nie wie, jak wygląda proces tworzenia filmu rysunkowego. Jest to dość skomplikowane, bo tych plansz, no to musimy mieć setki, jak nie tysiące, żeby no właśnie tych kilka klatek uchwycić.
3: Tak, każdy odcinek takiego anime, takiego serialu składa się z kilkudziesięciu scen. Każda taka scena ma swoje tło. Tło jest ręcznie malowane, najczęściej akwarelą, ekoliną, akrylem na kartonie. I na takie tło, w zależności od tego, czy ta scena rozgrywa się wewnątrz, czy na zewnątrz, nakładane są celuloidy, przeźroczyste folie z fazami ruchu. I tam postać, różne rekwizyty, czy więcej postaci w scenach zbiorowych, przesuwają się fazami ruchu po troszeczkę. Każda taka folia jest fotografowana osobno na tym tle, no i później jest montowana i puszczana w przyspieszeniu, abyśmy uzyskali złudzenie ruchu, no bo czym jest ruch, jak nie tylko rejestracją przez oko bardzo szybko wyświetlanych obrazów.
4: Możemy sobie coś takiego zrobić, mając zestaw takich karteczek samoprzylepnych, coś narysować w rogu i tak szybko przeciągnąć właśnie z jednego brzegu do drugiego, no i będziemy mieli najprostszą animację.
3: Dokładnie tak. A te filmy, choć tworzone w latach 70. i 80., były robione jednak bardzo profesjonalnie. No to były odpowiednie stoły animacyjne, które mają zestaw takich kołków, bolców, na które nakłada się kolejne folie, kolejne celuloidy, aby mieć pewność, że wszystko dokładnie będzie spasowane, że ta postać będzie nam się dokładnie ruszać o tyle, o ile chcemy, żeby się ruszała. I tak na ścianie mamy trzy duże prace z serialu Yataman.
4: Kultowa rzecz.
3: Tak jest. Mamy Gan-chana i Ai-chan, czyli głównych bohaterów znanych w Polsce jako Yata 1 i Yata 2. Oraz mamy ich niezwykle popularnych wrogów, czyli trójkę Drombo, troje złoczyńców poszukujących kamienia Dokuro na zlecenie tajemniczego Dokurobeja.
4: To jeszcze przypomnijmy te animacje, które mogliśmy w końcówce swojego dzieciństwa oglądać. To w ogóle był koszmar. koszmar, jeżeli chodzi o tę warstwę akustyczną, bo to był tak, oryginalna ścieżka japońska, do tego włoski dubbing, bo Polonia 1, nieistniejąca już telewizja, kupowała to pewnie za jakieś marne grosze, no i jeszcze do tego polski lektor.
3: Tak, ja muszę powiedzieć, że te warstwy dźwiękowe nadawały niesamowitego kolorytu tym seansom. Wspominam to bardzo dobrze. Oczywiście jak myślę o Yatamanie czy o Gigim, to od razu myślę Gigi La Trottola, chociaż to w oryginale jest przecież Dashka Pay, czyli zupełnie inny tytuł. Nawet jak myślę o Yatamanie, to mam w głowie tą melodyjkę otwierającą serial. Yataman, Yataman, Coraggiose Battaliero, Yataman, tak, czyli...
4: Dobrą masz pamięć.
3: Tak, potrafię zaśpiewać cały, ale oszczędzę tego słuchaczom, bo nie jestem dobrym wokalistą.
4: Nie, no dobrze ci wyszło, słuchaj, nie najgorzej. Ja bym się nie posunął do śpiewania na antenie.
3: No powiem tak, ja myślę, że nauczyłem się włoskiego tak, osłuchałem się z językiem włoskim poprzez oglądanie telewizji Rai Uno w dzieciństwie, a także tych anime właśnie z włoskim lektorem. Dzięki temu wiele słów jest dla mnie w tej chwili jasnych i czytelnych, no bo to jest bardzo dobra forma nauki. Oglądasz kreskówkę, postaci coś robią, lektor czyta ci to po polsku, a w tle masz jakieś pojęcia w języku włoskim, które ci się zaczynają kojarzyć, więc idealny sposób, żeby poznać obcy język.
4: Z drugiej strony, na drugiej ścianie rzecz, która mi osobiście jest bliska, czyli generał Deimos.
3: Tak, Kazuya, bohaterski obrońca planety Ziemia, najechanej przez hordy Bahamisjan, czyli skrzydlatych obcych, i wśród nich księżniczka Bahamisjana, więc arystokracja wśród obcych. No i oni zakochują się w sobie. Kazuya i Erika tworzą taką zakazaną parę, jak Romeo i Julia, między Ziemianami i Bahamisjanami. No oczywiście te fabuły były jakieś bardzo sztampowe, banalne, powiedzielibyśmy nawet głupkowate z dzisiejszego punktu widzenia. Cały serial General Deimos powstał w dużym stopniu po to, żeby sprzedawać zabawki.
4: Bo to przypomnijmy dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie żyli w latach 90. Sam pojazd, robot, automat, to taki trochę japoński anime Transformers.
3: Tak, zdecydowanie. Deimos, czyli robot, którego pilotuje Kazuya, jest no, takim transformerem, tak, rzeczywiście. On zmienia się w taką ciężarówkę. Sam Kazuya jeździ takim sportowym samochodem, który wyskakuje z ciężarówki, wskakuje do robota. Ach, czego tam nie ma. Ten robot się tam w locie przekształca, ma swoje różne tam bronie, którymi walczy, i rzeczywiście w każdym odcinku ma jakiegoś innego przeciwnika, jakiegoś oczywiście innego wielkiego robota, przygotowanego przez obcych, no, z którym trzeba się zmierzyć, którego trzeba pokonać. Jak ten robot się pojawia na ekranie, to jest oczywiście podpis, jak on się nazywa.
4: Po japońsku.
3: Po japońsku, tak. Jest też taki numer seryjny podany, dzięki temu, żeby można było łatwo kupić zabawkę z tym robotem, więc dzieci oglądające w Japonii ten serial w latach 70., 80., no po prostu od razu szły do sklepu i kupowały sobie robota z najnowszego odcinka, żeby zainscenizować taką walkę u siebie na stoliku.
4: Co trzeba chyba podkreślić, że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy obejrzeć sobie w telewizji taką bajkę, taki serial animowany, bo to bajka, trudno mówić. Ja dzieciom bym absolutnie nie polecał, bo były to animacje często przesiąknięte erotyzmem.
3: Tak, zdecydowanie. Na przykład serial Gigi, czyli Dashka Pay, jest taki bardzo japoński w tym swoim storytellingu. Gigi jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej. No, w polskim jakimś kręgu kulturowym, szczególnie lat 90. to było niezwykłe, no, przyjmowane z pewną przynajmniej uniesieniem brwi, jeśli nie nawet z niesmaczeniem wśród starszych odbiorców. W ogóle te anime lat 90., te pierwsze anime, które do nas docierały, no to budziły bardzo mieszane uczucia. Rodzice byli

0: drużynę narodową Japonii najpierw wprowadzić do Euro, a potem zdobyć Puchar Ligi Mistrzów. Więc słuchacze mogą pamiętać takie sceny, kiedy Tsubasa biegnie z piłką w kierunku bramki przeciwnika, ale bramki nie widać, bo boisko jest takie wygięte jak kula ziemska, takie półokrągłe. I on biegnie, na przykład przez 3 odcinki biegnie po drodze coś tam myśląc sobie, wspominając i ewentualnie mijając jakichś obrońców.
1: Bogate życie wewnętrzne prowadził.
0: Tak. No zważywszy na to, jak szybkie są akcje w piłce nożnej, to trzeba powiedzieć, że to było dość niezwykłe.
1: W drugiej sali mamy rzeczy nieco późniejszą, to ja już nie kojarzę. Ty trochę przywołałeś ten temat. Kolejna stacja, czyli RTL 7. Ja już się na to nie załapałem. Co tutaj zobaczymy?
0: Tak, we wczesnych latach 2000 na stacji, na falach stacji RTL 7, również już dzisiaj nie istniejącej, wyświetlano szereg nieco późniejszych filmów animowanych. Między innymi serial Slayers, czyli takie high fantasy w odcinkach opowiadające o przygodach czarodziejki Liny Inverse i jej drużyny przyjaciół. Tam jest taki paladyn Gauri, tam jest jakiś taki demon Manzoku, czyli taki golem. No kilka fajnych postaci, które bardzo barwnych, kojarzących się z takim rodowodem D&D, czyli Dungeons and Dragons. No ale oczywiście tak po japońsku to wszystko zrobione. My już byliśmy troszkę starsi, ale myślę, że wielu nieco młodszych widzów, dla nich to był formatywny serial. 4 sezony po 20 parę odcinków, więc rzeczywiście dość długo ten serial był emitowany. Później robiono jeszcze różne sequele, tak naprawdę ta franczyza była jeszcze niedawno całkiem żywa.
1: A skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, żeby sięgnąć po te folie, po te japońskie animacje? Już zapomniane absolutnie, no to właśnie nasze pokolenie ludzi urodzonych jeszcze w latach 80. czy na początku lat 80. pamiętają, no inni niekoniecznie. Myślisz, że możesz gdzieś tam zachęcić kogoś, nie wiem, z pokolenia Z do tego, żeby sięgnęło po właśnie te plansze, po te kreski? Jak patrzę, jeszcze przepraszam, może przydługawa dygresja, ale ja mieszkam w Czyżynach, niedaleko mam expo i często są różne właśnie i takie eventy cosplayowe, no i patrzę, że masa ludzi jednak gdzieś tam sięga po anime i to chyba cały czas jest żywe, ale czy właśnie takie, no trochę już archaiczne, jak sam powiedziałeś.
0: Generalnie manga i anime są niezwykle popularne i to jest popularność nieustannie rosnąca. Ale oczywiście dzisiaj mamy szereg nowych seriali. Co roku się produkuje ogromną ilość nowych tytułów, nie tylko dla telewizji, też dla kina. Więc jest co oglądać, jest co lubić i za co się przebierać, jeśli już jesteśmy przy cosplayu. Natomiast te seriale, które ja tutaj przywołuję dlatego, że przede wszystkim dlatego, że były dla mnie ważne i formatywne, kiedy ja byłem dzieckiem i podczas moich wizyt w Japonii zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle da się kupić jakieś artefakty pracy nad takimi serialami, nad konkretnie tymi właśnie tytułami i chodziłem w różne miejsca, gdzie obraca się tego typu dziełami sztuki, bo tak trzeba je już nazwać. I wreszcie trafiłem. Trafiłem w Tokio na takie miejsce, gdzie udało mi się dokładnie te tytuły, których szukałem, odszukać. W ogromnej liczbie, bo taki sklep z foliami animacyjnymi, dołgami, gęgami, innymi ilustracjami z tamtego okresu zazwyczaj jest ogromny, posiada po prostu bardzo bogate to archiwum i trzeba przeglądać te szafy, żeby wyszukać te tytuły, o które nam chodzi.
1: Czyli ciężko, grzebologia. Mi brakuje Tygrysiej Maski.
0: Tak, no nie udało
1: mi się... Il Uomo Tigre,
0: dokładnie tak. Nie udało mi się niestety znaleźć wszystkich seriali z tamtego okresu. Nie na wszystkie też było mnie stać, bo na przykład znalazłem oryginalne folie animacyjne, tła, koncepty postaci do serii Sailor Moon, czyli Czarodziejka z Księżyca, ale te ceny już były zaporowe. Nie zaryzykowałem takiego zakupu, żeby przywieźć do Polski. Natomiast przywiozłem 25 prac z innych seriali i te wszystkie prace można też będzie nabyć po zakończeniu tej wystawy, a więc zachęcam do jej oglądania i rezerwowania konkretnych prac, bo są to unikalne, pojedyncze egzemplarze, to są ręcznie malowane obiekty, żaden z nich nie jest taki sam. Na przykład tutaj mamy na ścianie 4 ilustracje, które na pierwszy rzut oka są niemal

0: identyczne, ale jak się im przyjrzymy, to zobaczymy, że to są właśnie kolejne fazy ruchu, czyli one są opisane B1, B2, B3 i tak do tam powiedzmy B20 parę i to jest te kilka sekund, kiedy ta postać się rusza, tak? Więc każda z tych prac ręcznie malowanych jest inna.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Zaczyna się jesień, kończy się sezon remontów. Co na drogach i torowiskach udało się zrobić w te wakacje, podsumował warszawski ratusz.
4: Kończące się lato to tradycyjnie najbardziej intensywny sezon na warszawskich ulicach i torowiskach. Front robót w tym roku był szczególnie duży. Inwestycje miejskich spółek podsumował w czasie spotkania z mediami wiceprezydent Tomasz Męcina.
5: Za nami pik sezonu drogowego, 56 zadań remontowych, najezdni, w tym rezowania, nakładek, ale także z wymiana krawężników. To naprawdę były duże wyzwania. Trzeci rok warszawskiego programu torowego, 38 zadań, 26 ukończonych.
4: Bardziej szczegółowy rzut oka na warszawskie ulice może robić wrażenie. Nowy asfalt jest już m.in. na Egejskiej, Połczyńskiej czy w Alejach Jerozolimskich. W ostatnim tygodniu wakacji zakończyły się remonty na Krajewskiego i Zajączka, a także przy kinie Femina. Skończyły się też największe utrudnienia drogowe w Alei Niepodległości przy Filtrowej, związane z przebudową ciepłociągu. Szczególnie dużym wyzwaniem dla ZDM była koordynacja prac na Wisłostradzie, przerywanych przez próby i defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Przed drogowcami jeszcze kilka frezowań o różnym stopniu skomplikowania. Sezon, jak przekazuje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski, przyniósł już jednak oszczędności.
6: Jeszcze mamy 19 do końca. Ulica ulicy nierówna. Widać, jak duże to są różnice pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Natomiast oszczędności na poziomie 20 czy 30%.
4: Niemal 15 tysięcy ton tłucznia, 1065 ton szyn i prawie 8 km toru. To podsumowanie prac tramwajów warszawskich w tym sezonie letnim. Po trwających całe wakacje pracach tramwaje wróciły na Grójecką, skrzyżowanie przy Feminie oraz na Światowida. Uwagę tegorocznego sezonu torowego skradł jednak odcinek torowiska w Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego. Ten ostatni spowodował też opóźnienie w pracach, a w chwili emisji tego materiału wciąż czekamy na uruchomienie przejazdu tramwajowego na przejezdnym już na szczęście moście. To jednak nie koniec prac na ten rok. Jak przekazał Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich, pojawiły się dodatkowe komplikacje.
7: Myśmy go na początku roku nie planowali, mówię o odcinku na stawkę. To jest odcinek, który w 2028 roku planujemy do całkowitej przebudowy razem z Jana Pawła II. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się do 2028 roku dotrwać. Ten odcinek po raz ostatni był remontowany w 1994 roku. On fizycznie już nie jest w stanie przenosić obciążeń związanych z ruchem tramwajowym. Wymieniliśmy konstrukcję na konstrukcję taką trwałą, ale tymczasową. Chcemy jeszcze w październiku, 17-25 października, zrobić kilka innych miejsc na stawkach, żeby dotrwać do roku 2028, nie mieć już żadnych awarii na tym odcinku, no i po prostu dojechać do tej modernizacji.
4: Obecnie prace trwają jeszcze na Kawęczyńskiej. W trzecim tygodniu września skończy się także remont torów w Alei Niepodległości.
3: Materiał przygotował Piotr Lędzio.
2: Cała prawda. Antyradia.
8: Magda Mleczko, zapraszam. To, że skończyły się wakacje, nie znaczy, że skończyły się drobne przyjemności, które cały czas możemy sobie przecież fundować, bo czemu nie? Zapraszam Was do Kinoteatru Rialto. Ze mną jest Krzysztof Ociepa. Witam Cię serdecznie.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Bo tam sporo rzeczy we wrześniowym repertuarze. Kolejna fajna rzecz, o której chcemy Wam powiedzieć razem z Krzysztofem, dotyczyć będzie muzyki i grupy Oasis.
9: Film dokumentalny Oasis Don't Look Back in Anger. Bracia Liam i Noel Gallagherowie powrócili w 2025 roku z triumfalną trasą koncertową. Wiadomo, historia tego zespołu jest bardzo ciekawa i tutaj ścierały się ambicje i twarde charaktery obu braci i ojców założycieli zespołu. No i teraz będziemy mieli tą okazję, żeby rzucić okiem za kulisy, żeby przyjrzeć się nieco historii tego zespołu, ale też zobaczyć właśnie jak to wszystko funkcjonuje od prób, od kulis, jak wyglądają koncerty, no i jak dzisiaj po latach tak ze sobą dogadują się dwaj liderzy tego zespołu. Cztery pokazy, 12, 13, 19 i 20 września.
8: Wybierzemy się w podróż w głąb renesansu.
9: Do galerii Uffizi dokładnie. Pewnie część ze słuchaczy zwiedzała różne galerie. Nie, oczywiście mam na myśli galerie sztuki w trakcie wakacji, no więc teraz będzie okazja na małą powtórkę dla tych, którzy odwiedzili Wenecję i Wenecką Galerię Uffizi. Ten film pokażemy 13 września, oczywiście w cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto. Produkcja włoska, więc jest troszkę w takim stylu włoskim, z pewną emfazą i przesadą nakręcona, ale rzeczywiście ciekawie prezentuje historię tego niezwykłego miejsca oraz daje wejrzenie, pozwala bliżej się przyjrzeć kilku najważniejszym dziełom, najważniejszym twórcom, których dzieła można podziwiać właśnie w Weneckiej Galerii Uffizi. Jeżeli jesteśmy przy cyklu Wielka Sztuka w Kinoteatrze Rialto, to będziemy mieli też drugi obraz z tego cyklu i można powiedzieć językiem Mantepajtona coś zupełnie innej beczki, bo rzecz będzie o sztuce w czasach systemów totalitarnych. Mówimy o Niemczech lat 30., o dyktaturze Hitlera i o tych, no właśnie, jakichś dziwnych związkach największych dygnitarzy hitlerowskich ze światem sztuki. Bo z jednej strony tacy ludzie jak Hermann Göring kochali sztukę.
8: Ale też wiemy, dlaczego ją wywozili i kradli, to były bardzo cenne dzieła,
9: oczywiście. Przy czym kochali tą sztukę, można powiedzieć, bardzo klasyczną. Sam hitleryzm jako...
8: Kochali chyba w cudzysłowie może, bo wiesz, kocham sztukę, zabieram.
9: No tak, nie. Ja mówię o takiej fascynacji estetycznej.
8: Okej.
9: Okay. Czym się inspirowali? To ta sztuka okresu hitleryzmu była inspirowana ewidentnie sztuką klasyczną, sztuką rzymską, sztuką grecką. Przy czym oczywiście przeniesiona w latach 30. i poddana ideologii nazistowskiej, miała taką formę zwulgaryzowaną i dosyć prymitywną. Natomiast tutaj obiektem ataku oczywiście była ta sztuka nowa, sztuka awangardowa. Wszystkie izmy, dadaizmy, kubizmy, wszystkie te nowe prądy awangardowe były atakowane, uznawane jako sztuka właśnie zdegenerowana. Pokazywano obraz Picassa i postać, jaką Picasso namalował, i się zastanawiano pewnie, na co ten Picasso musiał chorować, żeby coś takiego z siebie, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Więc ten film pokazuje właśnie tą walkę Hitlera ze sztuką awangardową. Sztuka, która dla niego była sztuką zdegenerowaną. Tu oczywiście mówimy przede wszystkim o sztuce plastycznej, ale to oczywiście objęło także i literaturę, i muzykę, i oczywiście film także.
8: Przecież Hitler z wykształcenia też był...
9: Też był malarzem,
8: artystą, prawda?
9: Możemy się zastanawiać, co by się stało, jakby potoczyła się historia, gdyby się jednak dostał do Akademii.
8: A mógł się dostać. Okej, lekcje filmowe jeszcze przed nami, moi drodzy. Sama bym sobie chętnie odświeżyła ten kultowy film lat 90., czyli Transporting. Oglądałam ten film, ale przyznam się, że tak dawno, że już nawet nie pamiętam dokładnie jego całej fabuły.
9: Myślę, że warto zacząć.
8: Więc takich jak ja zapraszamy, żeby sobie albo odświeżyli, albo kogoś, kto w ogóle nie widział.
9: Podobnie jak tę nostalgiczną podróż w latach 90., to jak najbardziej zapraszamy, bo film jest zdecydowanie warty przypomnienia. Adaptacja książki Irvina Welsha, rozgrywająca się w latach 90. w Szkocji, bo to też jest tutaj istotne. Obraz pokolenia X. Trzeba by przypomnieć, co to byli te X-y, prawda? Co to było za pokolenie? To ludzie, którzy urodzeni są pod koniec lat 60., czy na początku lat 70., którzy programowo wyznawali taką ideologię antykonsumpcjonizmu. Odrzucali te życiowe wybory, które im się podsuwało. Pierwszy tekst w tym filmie, który pada, to jest właśnie: wybierz życie, karierę, wybierz pracę, prawda? To cię czeka. Będziesz pracował, zarabiał i będziesz konsumował. Nie? To jest taka wizja, którą oni...
8: Nuda.
9: Tak, jako coś właśnie nudnego.
8: Po prostu nuda.
9: Przy czym,
8: tu się trzeba bawić.
9: To prawda. Przy czym tutaj było takich, można powiedzieć, sprzeczności, bo z jednej strony mówi się, że oni mają perspektywę tej kariery, a z drugiej strony to jednak Szkocja to było to miejsce, które było bardzo dotknięte bezrobociem, tymi reformami Margaret Thatcher, która uderzyła właśnie w tak pracującą. No więc ci ludzie niby mają szansę się wybić, ale z drugiej strony mają też widmo bezrobocia. No co zostaje? Zostaje eskapizm, zostaje ucieczka od tej rzeczywistości, ucieczka w nauk narkotykowy. To nie jest recepta na życie, którą byśmy tutaj podsuwali, ale to jest to, co stało się udziałem części tych młodych ludzi właśnie w latach 90. Film kultowy także przez swoją ścieżkę dźwiękową, to jest tam dużo utworów, tamtych czasów, właśnie z Britpopu, Pulp, Blur, Lou Reed, Iggy Pop to trochę wcześniejsze, ale tam występuje trochę jako ikona dla głównego bohatera filmu. Jest to też film, w którym się pojawiło kilku młodych aktorów, z których jeden zrobił szczególnie imponującą karierę. Mowa o twórcy głównej roli, o twórcy roli Rentona, czyli Iwanie McGregorze. To była pierwsza taka wielka rola, którą ten aktor zabłysnął na dużym ekranie i która się okazała dla niego wrotami do dużej kariery. Jak i również dla reżysera filmu Danego Boyla, który później chyba nie stworzył nigdy równie ostrego i bezkompromisowego dzieła. Potem już to szło bardziej w stronę taką bardziej przyswajalną i bardziej komercyjną. Takim przykładem ewidentnym jest film, za który Danny Boyle zgarnął kilka Oscarów, czyli Slumdog Millionaire.
8: To kiedy na lekcję filmową zapraszamy Państwa do kina Teatru Rialto?
9: Na lekcję filmową zapraszamy 29 września o godzinie 19. Oczywiście sam film zostanie poprzedzony rozmową Anity Skwary i Mariusza Ciszowskiego, rozmową autorów całego cyklu.
8: Jeśli czegoś Państwu w tej naszej rozmowie zabrakło, jakichś szczegółów, to odsyłamy oczywiście na stronę internetową Kinoteatru Rialto, Kinoteatr Rialto Katowice i Krzysztof Ociepa. Bardzo Ci dziękuję.
9: Dziękuję, do zobaczenia w kinie.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: 26 drużyn motorniczych zmierzy się ze sobą w Warszawie 19 września na Marszałkowskiej przy Placu Centralnym. Europejskie zawody motorniczych. O szczegółach Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
10: To już 12. edycja tych zawodów. Bo udział w tych zawodach, które będą miały miejsce w Warszawie, potwierdziło 26 drużyn z różnych miast europejskich. W tym jedna jest z bardzo europejskiego miasta, jakim jest Melbourne w Australii, więc też będziemy mieli taką reprezentację. Polskę będą reprezentować dwa zespoły. Oczywiście Warszawa jako gospodarz i Gorzów Wielkopolski jako zwycięzca ogólnopolskich mistrzostw motorniczych. Więc szykuje się bardzo emocjonująca sobota z widowiskowymi konkurencjami. Każdy zespół składa się z motorniczej i motorniczego. Każdy zespół ma dwa konkursowe przejazdy, w których musi pokazać się z jak najlepszej strony w sześciu różnych konkurencjach, wykonać je jak najszybciej i oczywiście dobrze. I to wszystko potem punktowane i zwycięzca otrzymuje tytuł najlepszego zespołu motorniczego. Zapraszamy do kibicowania. Mistrzostwa motorniczych są częścią Dni Transportu Publicznego, które są co roku organizowane w Warszawie, a gościmy tę międzynarodową uznaną imprezę, już 12. edycję, z tej okazji, że w tym roku tramwaje warszawskie obchodzą 160 lat funkcjonowania od uruchomienia pierwszej linii tramwajowej w stolicy Polski. Niektóre konkurencje są bardzo widowiskowe, jak zbijanie kręgi tramwajem czy bilard tramwajowy, ale oczywiście są też takie, które wymagają pokazania precyzji od motorniczych, jak dokładne zatrzymywanie się w określonym miejscu, co jest punktowane. Więc oczywiście przez tę zabawę, która wymaga niezwykłego skupienia, niezwykłej uwagi od motorniczych, chcemy też pokazać, z jakimi umiejętnościami wiąże się ta praca. No i oczywiście też promować transport publiczny i pracę na stanowisku motorniczego. To jest ciężka praca z kilku względów. Po pierwsze, z różnych godzin pracy. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają około godziny 4 zajezdni, a zjeżdżają po północy, więc tutaj godziny pracy bywają różne. W Warszawie mamy bardzo intensywny ruch, więc to też od motorniczych wymaga takiego ciągłego myślenia i przewidywania, co się może wydarzyć na mieście, tym bardziej, że teraz coraz częściej niestety inni użytkownicy są zapatrzeni w telefony, nie zawsze się rozglądają, więc motorniczowie muszą mieć oczy dookoła głowy i próbować oczywiście bezpiecznie pasażerów dowieźć do celu. I to wymaga właśnie codziennie, niektórzy motorniczowie się śmieją, że codziennie ratują jakieś życie, właśnie zapobiegając wypadkowi, więc właśnie na mistrzostwach tych, które organizują w Warszawie, pokażemy z jaką precyzją, z jaką uwagą wiąże się ta praca. Zawody będą rozgrywane na dwóch tramwajach, na Swingu i Hyundaiu. Dla zawodników z innych miast przewidujemy dzień treningowy na zajezdni Annopol. tak żeby mieli możliwość zapoznania się z tymi tramwajami, bo no, w większości miast jeżdżą jednak inne typy tramwajów, więc oferujemy taki dzień właśnie zapoznawczy z naszymi tramwajami, ze specyfiką jazdy w tych tramwajach, które u nas są. Dzień treningowy jest zamknięty. Chodzi tutaj przede wszystkim o stworzenie możliwości komfortowego oswojenia się dla motorniczych z naszymi tramwajami. Wszystkich kibicujących zapraszamy w sobotę na plac centralny, na ulicę Marszałkowską. Start zawodów, prezentacja drużyn o godzinie 10, natomiast pierwsze konkurencje ruszają o godzinie 11. Mistrzostwa motornicze odbywają się w ramach Dni Transportu Publicznego, więc na placu centralnym będą miały stoiska wszystkie miejskie spółki przewozowe, ale też i inni zaproszeni goście, będzie sporo atrakcji, oczywiście zabytkowe tramwaje, będą też na ulicy Marszałkowskiej, bliżej ulicy Świętokrzyskiej, zabytkowe autobusy, więc będzie dużo, dużo atrakcji, także dla młodszych, więc serdecznie zapraszamy na mistrzostwa i na Dzień Transportu Publicznego.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, kłaniam się nisko. Tomasz Ambrożo Obertyn na posterunku, prowadzący drugiej klasy, kapitan druga połówka. No i wasz styrany życiem prowadzący, który jak zwykle pragnie wprosić się do was na śniadanie ze swoim śniadaniem u Styranego. Dzisiaj oczywiście porcja pachnących absurdów, którymi raczy nas nasze uniwersum obłędu, i to wszystko w formie listy przebojów. Będzie w programie do 10:00 czy bić dzieci. Sprawdzimy, dlaczego Amisze grożą, że opuszczą Nowy Jork. Będzie też o facecie, który został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, co w organizmie mężczyzny można uznać za, no, ekwiwalent haka. I wiem, o czym myślicie, świntuchy, to w ogóle nie o to chodzi, chodzi o penisa. To wszystko do 10:00, Tomasz Ambrożo Obertyn na posterunku, za chwilę miejsce 10:00, no a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Śniadanie u Styranego. Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką zasłużył. Tomasz Ambroży Obertyn jestem i odliczam. Miejsce 10 dzisiejszej listy przebojów. Nowojorscy Amisze, słuchajcie, grożą, że uciekną z powrotem na prerię, jeśli sąd będzie ich zmuszał do szczepień, donosi portal Donald.pl. Nowojorska diaspora złożyła skargę do Sądu Najwyższego. Jako miłująca pokój społeczność jest nam szczerze przykro, że jesteśmy źródłem problemów dla stanu. Nasz wszechmogący Bóg chce, żebyśmy w pełni mu zawierzyli. Pokładanie zaufania w szczepionkach stoi w tym w sprzeczności. Nakazuje nam się również nie brać wzoru z tego świata, napisał w odręcznym liście do sądu Ezra Wengert, jeden z Amiszów. No i bardzo słusznie. Zamiast ulegania kosmatym myślom współczesnego Babilonu, Amisze wolą mieć swoją wolność, kosmate brody, dyzenterię i ogólny brak predylekcji do depilacji. Tu taka ciekawostka na marginesie, to dzięki kucharkom Amiszów narodził się termin Amish Bush.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
3: No to tak, mamy pendrive'y tak. I wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
6: O

0: ubranie tylko w Tino. Najbliżej ciebie. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: jedziemy z najlepszym rokiem na świecie. Dokądkolwiek droga was nie prowadzi, wiecie, że kierunek słuszny, jeśli tylko macie włączone antyradio. Wasz tyrany życiem prowadzący, Tomasz Ambrożo-Bertyn. Ja towarzyszę wam w długiej drodze przez życie i odliczam. Od miejsca 10 do 1 największe absurdy minionego czasu. Miejsce 9. Złapcie się pośladków, nomen omen, ponieważ mamy teraz łamiącą wiadomość z Azji Południowo-Wschodniej. Singapur legalizuje użycie rózgi. Chłopcy powyżej 9 roku życia, którzy zostaną przyłapani na znęcaniu się nad innymi, będą mogli zostać ukarani chłostą. Nowe przepisy zostały zaproponowane przez singapurskie Ministerstwo Edukacji. No i bardzo dobrze chciałoby się powiedzieć, w debacie w singapurskim Ministerstwie Edukacji przysłuchiwał się nasz specjalny korespondent.
1: Czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty.
2: Sprawa jest jasna. Bić.
3: Śniadanie u styranego w Amteradiu.

0: Hity Radio.
1: O tej porze najlepsze, co można przyjąć do organizmu, to zdrową porcję najlepszego rocka na świecie. I to właśnie oferuje Antyradio. Pałaszujcie, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Tomasz Ambrożober, ten sterany życiem prowadzący, czyli ja. Ja oprócz tego dorzucam jeszcze porcję wysokokalorycznych absurdów, bzdur z najwyższej półki, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu, które oczywiście wserwuję w formie listy przebojów. Miejsce ósme. Nie wiem, czy słyszeliście, ale pewien facet z Anglii został pierwszą osobą na świecie, której udało się przeciągnąć samochód przytroczony do tego, co w ciele mężczyzny można by uznać za ekwiwalent haka holowniczego, czyli do penisa. Mężczyzna był podpalony żywym ogniem, a cały ten performance był po to, żeby zwiększyć świadomość zagrożenia rakiem prostaty. No, cel bardzo szlachetny, ale koleś chyba urwał się z choinki. Swoją drogą, może niefortunny dobór słów.
2: Ale urwał! Ale to było dobre!

0: Roland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil.

0: dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
16: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
15: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
16: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
15: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
16: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: 3, 17, 41...
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen.
25: Po reklamie.
26: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Przez żołądek do serca to miażdżyca. No a my dajemy wam to, co najzdrowsze, co najlepsze i co można wprowadzić do organizmu bez najmniejszych wątpliwości i bez stresu, czyli najlepszego roka na świecie. Ja natomiast, wasz styrany życiem prowadzący, Tomasz Ambroży Obertyn, serwuję również porcje wysokokalorycznych bzdur i układam je w formę listy przebojów, miejsce 7 dzisiejszego zestawienia. Od września po centrum włoskiego Como nie będzie można poruszać się na rowerze. Lokalne władze podjęły taką decyzję po tym, jak burmistrz został potrącony przez rower elektryczny. Alessandro Rapinese tłumaczy, że wypadek, którego doświadczył wychodząc z ratusza, uświadomił mu, iż uregulowanie wjazdu do centrum rowerów elektrycznych jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. No, politolodzy mówią na to demokracja bezpośrednia. Politycy ignorują problem, dopóki ktoś jednośladem nie zaparkuje im bezpośrednio w... Znaczy tam, gdzie mają wyborców.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Fantazja jest od tego, żeby bawić się na całego, jak mawiał klasyk. My od Bladego Świtu bawimy się w akompaniamencie najlepszego rocka na świecie. Ma się rozumieć w Antyradiu, więc nie kręćcie gałką na radioodbiorniku. No i bawimy się tym, czym uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Ja serwuję wam porcję 10 największych absurdów w formie listy przebojów. Miejsce 6. Ksiądz, który proponował dziennikarce upojne chwile po krysztale, broni się, że nie wiedział, iż to nielegalne i nie chodzi tu o kryształ taki z kredensu. Do sądu ma trafić akt oskarżenia przeciwko Krystianowi K. z diecezji sosnowieckiej. Do zatrzymania doszło po prowokacji dziennikarki Renaty Kim, której K. zaproponował spotkanie w celu uprawiania chemseksu. Seksu pod wpływem narkotyków. Dziennikarka w aplikacji podawała się za mężczyznę. Ksiądz tłumaczył, że nie wiedział, iż posiadanie substancji, którą miał, jest nielegalne. No, myślał, że to woda święcona. Tyle, że w kostkach.
2: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: O tej porze dnia najlepiej spałaszować porcję solidną absurdów, którymi raczy nas nasze uniwersum obłędu. I to właśnie dzisiaj szef kuchni poleca. Szef kuchni, czyli wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożobertyn, czyli ja. Zapraszam was na śniadanie styranego jak zawsze co sobota. Odliczam od miejsca 10 do pierwszego 10 największych bzdur. Dotarliśmy do półmetka. Miejsce 5. Czy wanna może być kluczowym dowodem w sprawie zniknięcia Sylwestra Suszka? Założyć ciała giełdy kryptowalut, która przekształciła się w zonda krypto? Otóż tak. Tak się okazuje. Suszek zaginął 4 lata temu. Jak ustalił dziennikarz Mariusz Gierszewski, śledczy z Katowic planują teraz przebadać wannę, która mogła posłużyć do pozbycia się jego doczesnej powłoki. Suszek rzekomo miał posiadać kody do kryptowalut warte ponad bagatela miliard złotych. No cóż, w tym kontekście sformułowanie upłynnienie funduszy nabiera nowego znaczenia.

0: Hity Radio.
1: Aleluja i do przodu, jedziemy z najlepszym rokiem na świecie i jedziemy z aplikacją Antyradia oraz z porcją absurdów. Tych nigdy nie brakuje w naszym uniwersum obłędu. Ja natomiast układam je w formie listy przebojów od miejsca 10 do 1. Czas na miejsce 4, tuż za pudłem. Dzisiaj brak zapiętych pasów w samochodzie, słuchajcie, zwrócił uwagę policjantów i rozpoczął serię problemów. 54-letniego pasażera Volkswagena, donosi portal kryminalki.pl. Mężczyzna był poszukiwany, a w jego portfelu funkcjonariusze znaleźli kilka woreczków z białym proszkiem, czytamy. Mieszkaniec Pisza przekonywał, iż natrafił na nie podczas spaceru z psem. Wstępne badania wykazały niestety, że biały proszek to środki odurzające oraz, że psa nigdy nie było.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czyta lektor AI.

0: zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Najlepszy rok na świecie, to macie zagwarantowane. U nas to jest u nas prawo niepodważalne. W Antyradiu ma się rozumieć Tomasz Ambroży Obertyn, wasz sterany życiem prowadzący. Ja jak co sobota odliczam od miejsca 10 do 1, 10 największych absurdów. No, dotarliśmy do pudła. Miejsce 3. Supersoniczny następca Concorda coraz bliżej, słuchajcie. Z Nowego Jorku do Londynu poleci w imponująco krótkim czasie, donosi portal tip.pl. Firma Boom pracuje nad samolotem, który ma pokonywać trasę między Nowym Jorkiem a Londynem w około 3,5 godziny. Szefowie Boom zapowiadają, że w przyszłości samolotem będzie można dolecieć do każdego miejsca na Ziemi w mniej niż 4 godziny i to za jedyne $100. No cóż, nie mogę się już doczekać, żeby zabukować lot linii, które są tanie, szybkie i wzięły nazwę od odgłosu eksplozji.
0: Śniadanie usty.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Absolutnie fenomenalny kawałek, no ale nie dziwota, w końcu słuchacie Antyradia, tutaj gramy najlepszy rok na świecie. No i jak co sobota w śniadaniu u Styranego przeglądamy, robimy sobie takie résumé, przegląd tygodnia, czyli bajadera, jak to się mówi w kuchni, tego co wydarzyło się w ostatnim czasie, 10 największych absurdów. Dotarliśmy już do miejsca drugiego. Inżynierowie z NASA, słuchajcie, osiągnęli kolejny wielki sukces na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaawansowany system podtrzymywania życia, słuchajcie, potrafi już odzyskać i przetworzyć do 98% wody wyprodukowanej przez załogę. Zbiera nie tylko wilgoć z powietrza, ale przede wszystkim przetwarza mocz w czystą wodę pitną. Naukowcy są przekonani, że to rozwiązanie może się sprawdzić również tu, na Ziemi. No, podczas kiedy naukowcy głowią się, jak uczynić nasze życie lepszym, astronauci proszą, żeby może jednak porzucili projekt produkcji brownie w kosmosie.
2: Zatwierdzam ten dowcip, Karol Strasburger.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Typ

0: Ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8,11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Jesień, jesień, za oknem coraz gorsza pogoda, ale z głośników sączy się doskonała substancja. Najlepszy rok na świecie i od razu w organizmie robi się cieplej i lepiej. Tomasz Ambroży-Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Odliczam największe bzdury minionego czasu. Dotarliśmy do miejsca pierwszego dzisiejszej listy przebojów. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policja, słuchajcie, postanowiła zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jak ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, nawiązali współpracę z aplikacją Janosik, kojarzącą się głównie z unikaniem fotoradarów. Na prośbę policji Janosik będzie jednak namawiał użytkowników, żeby zwalniali przed szkołą. PiS nie spodobał się aktywistom organizacji Miasto jest nasze. Zarzucili policji, że ta ociepla wizerunek aplikacji ułatwiającej łamanie prawa. No cóż, rozumiem pryncypialne podejście aktywistów. No ale według najnowszych badań 9 na 10 sześciolatków lepiej radzi sobie w zderzeniu z pryncypiami niż z tirem.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: I jak mawiał profesor mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski, to by było na tyle dzisiaj w Śniadaniu u Styranego. Bardzo wam dziękuję. Tomasz Ambroż Obertyn w Antyradiu pojawię się w poniedziałek od 16 do 20 z Małgo Wierzejewską. Poprowadzimy parę zgłośników. Po nas oczywiście Antyradio nie przestaje grać, także słuchajcie cały czas, cały weekend. Bawcie się niegrzecznie, miłego dzionka, trzymajcie się. Pa, pa!
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham? Co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: w Antyradiu.
1: Royal Blood, 10 over 10 na początek naszego spotkania. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 8 minut po godzinie 10, tak sobie myślę, Royal Blood, no to krew błękitna. Natomiast nasze studio antyradiowe czerwone na wskroś. Jeszcze zapalili tutaj jakiś taki wielki ekran. Jakbym był bykiem, to bym się rozpędził i przyrżnął głową w mur, ale nie jestem. Dzień dobry, zapraszam do 14. Dzisiaj podam hasło konieczne, aby wziąć udział w konkursie Master of Vegas, w którym do wygrania jest pierwszy koncert Metallica w Vegas właśnie, w Las Vegas, żeby nie było, oraz przelot i nocleg z osobą towarzyszącą. Będą też nagrody mniejszego, ale i tak konkretnego kalibru, bo jak co sobotę odbędzie się konkurs Antybohater, w którym do wzięcia będzie koszulka, kawa i kubek antyradia. Kawa się przyda na ten nadchodzący czas, chociaż jeszcze chwilę ma być ładnie. Tymczasem pobudzamy najlepszym rokiem na świecie, The Offspring, Hit That.

0: ostrogach i z szerokim rondem. Tak gramy w Antyradiu w sobotnie przedpołudnie. Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Ja się zastanawiam, ile osób ma za sobą ciężką noc, a może w zasadzie bardziej ciężki poranek. No właśnie, chociaż z danych GUS wynika, że spożywamy mniej alkoholu, proszę Państwa. Ubiegłoroczne spożycie wyrażone w czystym alkoholu wyniosło 8,3 litra w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sporo. Ale i tak było pół litra mniejsze niż rok wcześniej, czyli w 2024 roku. No sugeruje się, że wpływ może mieć nocna prohibicja, między innymi, ale też trzeba przyznać, że zmieniły się także preferencje i styl życia Polaków, przynajmniej w cyfrowej przestrzeni publicznej wyraźny jest taki trend antyalkoholowy. A to jest Antyradio, tutaj no, prohibicja nie obowiązuje na antenie, ani nocna, ani żadna inna, bo ja Państwu podam whisky w słoiku od Metallica. Będzie też dziwna wiosna.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Hej, tu Ikea.
2: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gangster of Vegas w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, za niecałe 3 tygodnie ktoś z Was z osobą towarzyszącą poleci na koszty Antyradia do Las Vegas, żeby posłuchać pierwszego koncertu Metallica w super nowoczesnym obiekcie Sphere. Koncert 1 października w Antyradiu trwa konkurs Master of Vegas, w którym chcemy wyłonić reprezentację na to właśnie wiekopomne wydarzenie. Żeby zgarnąć główną nagrodę, trzeba słuchać Antyradia uważnie. To

0: stronie www.antyradio.pl, na podstronie konkursu. Nie da się przeoczyć. No dobra, uwaga, podaję hasło: Cliff. Imię tragicznie zmarłego basisty Metaliki, Cliffa Bartona. Jak to się pisze? Fani Metaliki doskonale wiedzą, więc nawet nie będę literował. Cliff to jest hasło, siódme już z tego, co liczę. Także zaglądajcie na antyradio.pl i wykonajcie zadanie. Nie tylko o główną nagrodę walczycie, można także zgarnąć płytki, bo jeszcze wyłaniamy finalistów każdego dnia. No to do dzieła.
1: Leć na koncert Metaliki do Las Vegas z Antyradiem.

0: Cudownie, Irlandczycy, YouTube na antenie Antyradia. A w przyszłej godzinie opowiem wam, jak grano w piłkę nożną w czasach średniowiecza, a dokładnie za panowania Tudorów. Tudorzy to zresztą byli pierwsi królowie Irlandii. Trup ścielił się gęsto, proszę państwa, ale pewne rzeczy wcale tak mocno się nie zmieniły. 6,5 minuty pozostało do 11. Tu Antyradio oczywiście.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio.

0: reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty.

0: tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz samochodu do

0: Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 30.

0: 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: To wzmożenie emocjonalne i wokalne śpiewaka, którego słyszeliście przed momentem, jest związane z tym, że to utwór towarzyszący filmowi Władcy Wszechświata o Himenie, a więc jest epicko, proszę Państwa. 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry. Zresztą to był Brian May, Daniel Pemberton i The Darkness, The Legend of Eternia. Za moment też będzie epicko, bo przeniesiemy się do czasów średniowiecza. Powiem Państwu, jak grano w piłkę nożną. Było naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast zbieramy się także do konkursu Antybohater. Po 11.30 do wygrania będzie koszulka Antyradia, kubek Antyradia i kawa Antyradia. A Waszym zadaniem będzie odgadnąć tożsamość pewnego artysty muzycznego na podstawie moich podpowiedzi. A już teraz podam maila antybohater@antyradio.pl. Przyda się po 11.30. A tymczasem Guano Apes na antenie Antyradia. Za chwilę Korn.

0: Toma na antenie Antyradia, a teraz będzie krew, pot i łzy, bo przykuł mnie bardzo ciekawy artykuł na stronie astrahistoria.pl. Piłka nożna czasów Tudorów, czyli przełomu średniowiecza i nowożytności. Czytam, że teren gry był bardzo rozległy, bramki dzieliło kilka mil. Trudno zresztą mówić o jakimkolwiek boisku, bo to były i ulice, i place miejskie, ale także wioski i pola. No i liczba graczy była w zasadzie nieograniczona. Kto się dołączył, to super. Zdarzało się, że w meczu brały udział całe miasteczka i wioski, a więc nierzadko setki osób. No i po przejściu takiej bandy przez, w cudzysłowie, boisko, notowano wiele szkód, rozbite szyby, stratowane pola i ogrody, rozpędzone stada bydła, zniszczone kramy. No trochę tak jak po współczesnych meczach w sumie. No i były straty w ludziach oczywiście. Poturbowania to na porządku dziennym, to można machnąć ręką, złamania, wybite zęby, oj tam, ale dochodziło do śmierci, nie tylko wśród graczy, ale również wśród przypadkowych przechodniów. Doszło do tego, że futbol już trochę później, w XVI wieku, stał się drugim najbardziej śmiercionośnym sportem uprawianym w Anglii, bardziej niż fechtunek czy jazda konna. Tutaj czytam, że łucznictwo było tym najbardziej śmiercionośnym. Natomiast jeśli chodzi o tę piłkę nożną tamtych czasów, no teraz już wiem, dlaczego współcześni piłkarze od lekkiego popchnięcia padają jak ranieni włócznią. To jest po prostu pamiątka dawnych czasów okrucieństwa.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
22: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
23: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
24: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
25: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
24: To w ogóle możliwe?
25: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
26: Po reklamie.
27: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Tak, to jeszcze hip-hop na antenie Antyradia. Zeszłotygodniowy antybohater, ale dzisiaj kto inny przywdzieje maskę i pelerynę.
1: Antybohater.
0: Ja pokrótce przypomnę, że to jest konkurs, w którym do wygrania jest koszulka, kawa i kubek Antyradia i to w zasadzie jedyna taka regularna możliwość wygrania naszego merchu na antenie Antyradia. Poza tym ja wprowadziłem w tym sezonie pewną zmianę. Otóż można wygrać swoje 5 minut na antenie, podając jakieś zdanie, które przekażę w imieniu zwycięzcy. Co państwo sobie tylko życzycie? Nie wiem, krasnale rządzą albo... pomidorowa z ryżem jest lepsza od tej z makaronem. Co chcecie? Antybohater@antyradio.pl, a więc poza odpowiedzią konkursową poproszę także o jakieś zdanie, które chcielibyście przekazać się w świat. Natomiast żeby odgadnąć tożsamość antybohatera, trzeba słuchać podpowiedzi. Pierwsza pojawi się już za chwilę, druga przed godziną 12, trzecia po godzinie 12. No i ruszam już z tą pierwszą. Dzisiejszy antybohater jest ziomkiem. Ziomkiem. Antybohater@antyradio.pl. Druga podpowiedź niebawem.

0: Beatles na antenie Antyradia. Całkiem rzewnie, a ja zupełnie nie rzewnie, a całkiem dziarsko. Przypominam, że do wygrania jest koszulka, kawa i kubek Antyradia. To w konkursie Antybohater, w którym podam już za moment drugą podpowiedź. antybohater@antyradio.pl, jakby co.
1: Antybohater.
0: A no właśnie. Jeszcze przypomnę, że poza koszulką i kawą i kubkiem jest do wygrania 5 minut na antenie. Można podać jakieś swoje słowa, które ja podam dalej. Druga podpowiedź brzmi tak. Dzisiejszy antybohater ma swoje drzewo w Parku Narodowym.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulę z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe.

0: czwarta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Ty bohater.
1: Trochę mi słuch przytępiło, proszę państwa, bo odkręciłem tutaj manetki. Accept Save Us. To jest na nowo nagrany numer, dlatego nowość na naszej antenie. Poza tym muzycy Ghosta, muzycy Korna, a także grupy Anthrax. Naprawdę konkretnie to gra. 10 minut już prawie po godzinie 12. Konrad Czubaj, witam bardzo serdecznie w trzeciej godzinie Skoku w Rock, a zarazem przy trzeciej podpowiedzi w konkursie Antybohater, w którym do wygrania przypomnę koszulkę antyradia, kawa antyradia i kubek antyradia. Poza tym wprowadzam nowość, można w mailu także podać jakieś słowa, zdanie, slogan, które przekażę później na antenie. Przypominam pierwszą podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest ziomkiem, ziomem, ziomalem. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater ma swoje drzewo w Parku Narodowym. I trzecia podpowiedź, już ostatnia. Dzisiejszy antybohater jest królową, ale korony nie nosi. antybohater@antyradio.pl. O kogo może chodzić, proszę pisać, a rozwiązanie już niebawem. Będziemy demaskować tego muzyka za sprawą jego muzy. A tu już wbijamy się w nieswoje buty. Depeche Mode na antenie Antyradia.

0: antybohater.
1: No to sprawa jest jasna, proszę Państwa. Dzisiejszym antybohaterem był, uwaga, uwaga, Josh Homme, lider grupy Queens of the Stone Age. Dzisiejszy antybohater jest ziomkiem, po amerykańsku Homme. To jest ziomek, ziomal, to tak na ulicy się mówi. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater ma swoje drzewo w Parku Narodowym. Chodziło mi o Joshua Tree. A Państwa trochę tym zwodziłem, bo padło dużo odpowiedzi typu Bono albo Edge. Trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater jest królową, ale korony nie nosi. No to oczywiste nawiązanie do Queens of the Stone Age. Wielkie brawa dla Grzegorza, który jest jedyną osobą, która dzisiaj odgadła. To się nieczęsto zdarza. Grzegorz chciałby pozdrowić wszystkich, którzy tak jak on nie wyłączają radia od tygodnia i prawie nie sypiają, żeby tylko zdobyć hasła w konkursie o Metalice. Natomiast jeszcze wybrałem kilka takich haseł, które Państwo tutaj mi podrzucili. Michał napisał, że życie jest piękne. Moi drodzy, muzyka u skrzydła, a antyradio rządzi. Hell yeah. Chris napisał tak. Niemcy przyczepili znaczek Star do ciężarówki MAN i szpanują. Hanna, kocham kotki, a Jacek nie lubi pomidorowej z ryżem. No i zrobił nam się taki mały Hyde Park, do którego myślę będę wracał co tydzień, poza tym, że będę rozdawał koszulki, kubki, kawy i różne inne. A to Josh Homme, Queens of the Stone Age.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
4: One, two, three.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Po reklamie.

wild thing, I think you move me. But I wanna know.

powiedziałbym, że dzisiejszy program taki naładowany epicko. Nickelback, Bones for the Crows na antenie Antyradia. A teraz też będzie epicko. Gdybyście szukali imienia dla chłopczyka i lubicie klimaty starosłowiańskie, to, a może nawet fantazy, to oświadczam, że jest takie imię jak Bronimir. Trochę jak Boromir. Natomiast Bronimir to jest ten, który broni pokoju, albo obrońca pokoju. Bardzo rzadkie imię, więc jeśli lubicie oryginalność, to tym bardziej warto nadać imię Bronimir. Według danych rejestru PESEL nosi je w Polsce tylko 5 osób, a zatem jeśli trochę więcej Bronimirów się pojawi na naszej polskiej ziemi, to będą mogli stworzyć drużynę i na przykład spotykać się corocznie przy ognisku z tarczą i z mieczem. Zastanawiam się, czy po tym, co właśnie powiedziałem, jacyś Bronimirzy nowi pojawią się. Tylko też proszę z tym uważać, bo tak sobie myślę, że jak Bronimir dorośnie, będzie nastolatkiem, oj, to będzie bronił swojego pokoju. Nikt się nie przeciśnie przez drzwi.

0: w Antyradiu.
1: Tu Antyradio w sobotę, jeszcze przed 13:00, a gdybyście zamierzali jechać drogą powiatową numer 1620 o do Podlesia, niedaleko Głuchołaz, to zawczasu informuję, że na odcinku 100 metrów asfalt jest intensywnie czerwony. Jako że jestem fanem winyli, to od razu mi się tak skojarzyło, że to jest taka okolicznościowa edycja asfaltu, ale no, powód jest prozaiczny, chodzi o względy bezpieczeństwa. Droga jest na łuku, więc stworzono lepszą przyczepność i kolor właśnie taki czerwony, intensywny dla zachowania ostrożności i czujności. Taka trochę highway to hell na łuku. A do 13:00 zostało 7 minut. Przed nami, proszę Państwa, ostatnia prosta naszego spotkania. Skok w rok jeszcze do godziny 14:00, a niebawem m.in. Lenny Kravitz, czyli The Offspring.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10:00 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codzienne.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
1: Teoria
5: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Ilias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Am de radio.

0: w Antyradiu.
1: The Offspring wzięli się za repertuar The Ramones i wypuścili studyjny cover I Wanna Be Sedated, oryginalnie nagrany w 1978 roku. No tak się zastanawiam, czy grali w Ramoneskach ten cover. Na pewno pogoda już bardziej pod Ramoneski, chociaż to jest taki ciuch, co naprawdę na okrągło przez cały rok można nosić. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 6,5 minuty po godzinie 13, w ostatniej już godzinie skoku w rok. Lecimy dalej.

0: Cheap Trick wywiesza białą flagę Surrender na antenie Antyradia. 23 minuty po godzinie 13 już mamy. Natomiast pan Wojciech, nasz społeczny researcher, w weekend również pracuje i podaje, jakież to mamy dzisiaj dni. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, warto znać podstawy. Światowy Dzień Delfina. Był kiedyś taki zespół Iwan i Delfin, ale chyba nie o tego delfina chodzi. Międzynarodowy Dzień Szydełkowania, a także Dzień Koronkarstwa. Tak, koronkowa robota. To dotyczy nie tylko prac manualnych. Międzynarodowy Dzień Wędkarstwa Muchowego Kobiet. Koniec rzędem temu, kto dzisiaj to obchodzi, że tak powiem czynnie. Mamy także Dzień Siłowni, Dzień Aligatorów, Dzień Brukarza, także gier wideo i szejka czekoladowego. Warto by było, gdyby jeszcze w tym szejku jakieś proteinki się pojawiły, zwłaszcza jeśli ktoś idzie na siłownię. A tak zupełnie z innej beczki, to ja Państwu przypominam, że konkurs Master of Vegas trwa. Przypomnę, że hasłem obecnie obowiązującym jest Cliff, od Cliffa Bartona. Gdybyście chcieli właśnie teraz wziąć udział w tym konkursie, zawalczyć o podwójne zaproszenie na koncert Metaliki w Las Vegas i przelot, i nocleg dla dwóch osób, no to pamiętajcie, że obowiązującym hasłem jest Cliff. Antyradio.pl, tam wszelkie szczegóły. A jeśli chodzi o muzę, no to w tej godzinie jeszcze Queen czy Rage Against the Machine. O, fajnie.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradio.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ale towar. Nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Świeży towar w Antyradiu. Nowe zespoły i najnowsze płyty. Do tego jeszcze ciepłe bilety na koncerty i gorące recenzje. Świeży towar w Antyradiu. W każdą sobotę między 18 a 20. Zapraszają Marcin Bąkiewicz i Bartek Synowiec. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No.
2: nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

Genesis. Editors. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

nic innego w Antyradiu nie robimy, tylko Rock You cały czas. Queen przed momentem, 23 minuty przed godziną 14, gdyby ktoś pytał. A natomiast teraz trochę dołożymy do pieca. Będzie numer, który zrywa na nogi, może nawet zachęci do jakiegoś sprzątania, jakichś obowiązków przykrych, no ale z taką muzą to wszystko się fajnie robi. Utwór, którego początki sięgają pewnej lekcji. Autor riffu uczył swojego podopiecznego grania na obniżonym stroju gitary i na moment przerwał lekcję, kiedy wpadł mu pewien pomysł do głowy i nagrał ten pomysł na taśmę, a następnego dnia skomponował z kolegami resztę. Tym gitarzystą, tym nauczycielem był Tom Morello, a tym zespołem jest oczywiście Rage Against the Machine.

Królewsku kończymy dzisiejszy skok w rok. 12, no 11 minut pozostało do godziny 14. Jak zawsze to była dla mnie ogromna przyjemność, a pojawię się tutaj jeszcze jutro po godzinie 10 z biletami na Spirit Box. Po mnie natomiast chowany, ja się chowam już, Konrad Czuba i piękne dzięki, do usłyszenia i ballada na koniec. I to jaka?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50%.

0: czwarta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Sobotnie popołudnie z oddechem takim jeszcze letnim. Będziemy szarpać struny i ruszymy wspólnie w tę muzyczną podróż. Może tak na początek Włochy? Co powiecie na Maneskin? I wanna be a slave. No to zaczynamy, Chowany, do godziny 18. Zapraszam.
0: Wszystkie struny rocka

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: It's So Easy i Guns Roses, a ja w pamięci mam te koncerty w Gliwicach na początku czerwca, 4-6 czerwca, tak to było, podwójne uderzenie mocy, pięknie było. A co będzie? Też będzie pięknie. Slash aktualnie koncertuje z Gunsami, ale nie zapomina o twórczości The Conspirators. W wywiadzie dla Rolling Stone Australia Slash, zapytany właśnie o plany wydawnicze tego zespołu, odpowiedział: właśnie ukończyliśmy nową płytę, która ukaże się tuż po trasie Gunsów i wtedy też ruszymy z koncertami. Album ukaże się w lutym 2027 roku, a więc zaraz po zakończeniu tej trasy Guns N' Roses. No to życzymy powodzenia. Teraz Kiss.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok, najlepszy.

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Mieście Kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
10: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: lights off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
3: Przełomowy album, czytam, Beatlesów z 1965 roku doczekał się rozszerzonej edycji specjalnej. Rubber Soul ukaże się 2 października w nowych miksach stereo wraz z wcześniej niepublikowanymi nagraniami sesji, domowymi demami i wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. No to czekamy. Teraz In Excess, odgłosy burzy też nam jeszcze przed 15 pojawią się.
2: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Kierowcy 299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Amteradio.
1: Queens of the Stone Age, a wcześniej Lady Punk z kryzysową narzeczoną. No już jest ten zwiastun filmu. Platforma streamingowa Netflix opublikowała ten zwiastun mniej obcy, opartego na życiu Jana Borysewicza z Lady Punk, ten zwiastun filmu. A sam film zadebiutuje na festiwalu w Gdyni, zanim oczywiście pojawi się w streamingu. Lata 80. parszywe życie w PRL-u, ale muzyka fantastyczna, bo przecież muzyka była nie tylko rozrywką, ale również formą buntu i taką namiastką wolności. Bo rok w sobie przecież to ma. Chowany do godziny 18. Teraz CCR, Have You Ever Seen The Rain? Ależ to klasyk.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Pod koniec września w Los Angeles odbędzie się ceremonia wręczenia nagród MTV Video Music Awards. Jedną z nich dostanie, uwaga, Nirvana. Czytam teraz w Muzyce, to specjalna nagroda wręczana przez MTV za wkład w kulturę stacji. No, wcześniej dostawali ją tacy twórcy jak David Bowie w 1984 roku, czy R.E.M. w 1995, czy U2 w 2001 roku. A czy to oznacza, że MTV wraca do rocka? Nie, wątpliwa sprawa. Wśród innych nominowanych w tym roku artystów zabrakło przedstawicieli rockowego grania. No to co? A my gramy. Nirvana w Antyradiu.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Approach. Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Po reklamie.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Depeche Mode in your room. Jakoś ciepło na sercu mi się zrobiło, bo klimat coraz cieplejszy, a klimat się zmienia, jak wiadomo. Zawsze się zmieniał, bo inaczej byłaby czapa śniegu i lodu nade mną, a tak, no, klimat się zmienił i siedzę sobie, jest cieplutko, ale jest coraz cieplej i kolejny dowód się pojawił, jak donosi Burning Point. Sępa płowego widziano nad Knurowem koło Gliwic na Śląsku. Pisze ten profil wyspy specjalizowany w obserwacji ptaków. Sęp płowy. Sępy są wśród nas. I aż się, proszę Państwa, zasępiłem.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Chad Smith and Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepsze.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Jedna z naszych nowości, Europe i Scandinavian Eyes. Joey Tempest mówił o tym kawałku tak. Ten porywający riff, orkiestrowa magia, wokal i gitarowe melodie sprawiają, że to jeden z moich ulubionych utworów Europe od dawna. Tekst o przekroczeniu granicy między dobrym a niezbyt dobrym. Jesteśmy bardzo dumni z tego utworu i nie możemy się doczekać, kiedy zaczniemy go grać na żywo. No my też czekamy, ale teraz jedziemy z papryczkami.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.
1: Nazaret, a wcześniej Black Sabbath. Bardzo dobra informacja a propos festiwalu na cześć Ozziego. Ozfest będzie w 2027 i odbędzie się na stadionie Villa Park w Birmingham. Tym samym, na którym, no jak potem się okazało, w 2025 roku odbył się pożegnalny koncert Ozziego. A dla przypomnienia, Ozfest to objazdowy festiwal, który Sharon i Ozzy Osbornowie organizowali od 1996 roku. Ostatni odbył się w 2018, a już w 2027 znowu świat powita Ozfest. Hip hip, hura, tak tylko mogę powiedzieć. The Offspring, jedziemy.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Reklama. A teraz w RTV EuroAGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula. Gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak! Winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi

0: Antyradiu.
1: Buddy Holly i Wizard na antenie Antyradia. ZZ Top będzie grał. Opublikował oczywiście oświadczenie, w którym poinformował, że z powodu śmierci Franka odwołuje koncerty w Salt Lake City i w Colorado, jednak nie zamierza kończyć działalności. No i to jest bardzo dobra informacja. ZZ Top, no proszę, bohaterowie.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to w Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych...

0: Dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
21: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program

0: Antyradiu.
1: Nickelback, Leave Me Behind. W tej piosence jest sporo ciężaru, ale jest też dużo nadziei. Chodzi o bycie przy kimś, kto zmaga się z rzeczami, które go złamały. Pomaganie mu pozbierać kawałki, zdejmowanie części tego ciężaru z jego ramion i przypominanie, że nie musi przez to przechodzić samotnie. Tak twierdzą panowie z Nickelback. To właśnie nowy singiel i zapowiedź nadchodzącego albumu Everything Under the Sun. Płyta ma się ukazać 30 października. No to co, chowany zaczynam ostatnią godzinkę ze strunami. Brzdęk, Bon Jovi, jedziemy, Keep the Faith.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.
1: Ucho na dźwięki, a oko na obraz. The Rolling Stones podpisali umowę z pewną amerykańską firmą produkcyjną. Prace nad filmem są jeszcze na wczesnym etapie. No nie wybrano reżysera, nie zdecydowano o którym etapie kariery będzie opowiadał ten film, ale film ma być. Prawdopodobnie skupi się na początkach zespołu. Nie ma jeszcze obsady, choć Jagger jest za obsadzaniem w filmie młodych, jeszcze nieznanych aktorów. Zobaczymy. Kolejna legenda rocka doczeka się swojej filmowej biografii. Pewno tak będzie. Z miłości do rock'n'rolla. Teraz też.
0: Wszystkie struny rocka w Amteradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiarek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
25: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
24: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
26: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Antyradio.
1: Good Charlotte, I Just Wanna Leave. Celebrujmy jeszcze te chwile lata i najnowsze rockowe piosenki, a będzie taka możliwość za chwilę. Świeży towar i Bartek Synowiec po godzinie 18. Dziękuję za spędzony czas. Było miło być z wami. Paweł Chowaniec, do usłyszenia.
0: Wszystkie struny rocka w Antyradiu.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
22: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane?
0: dlaczego akurat teraz?
21: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
1: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: 99,98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradio. Na program zapraszamy.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Cześć, przy mikrofonie wita się z wami Bartek Senowiec. Zapraszam na kolejne wydanie świeżego towaru w Antyradiu, w którym do godziny 20 będziemy przeglądać, co nowego słychać w muzyce rockowej i około rockowej. Dzisiaj na pewno będzie nowy Slipknot, będzie też Saxon, albo szansa na wygranie biletów na koncert formacji Spirit Box w Gliwicach. Ale zaczynamy od najnowszego singla grupy Cage the Elephant, który ukazał się w ostatni czwartek pod tytułem Dying in Reverse. Przy okazji warto powiedzieć, że grupa odwiedzi Polskę, zapowiedziała koncert w naszym kraju 9 lutego. Zagrają w krakowskim klubie Studio. No a teraz już nowe Cage the Elephant w Antyradiu.
2: Hey, this is Matt from Cage the Elephant and you're listening to Dying in Reverse on Antyradio.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Za nami kawałek z najnowszego albumu grupy Interpol, czyli z płyty This Mirror Weighs a Ton, o której mówiłem już w ubiegłym tygodniu, ale pomyślałem, że dziś wrócimy jeszcze do tego krążka z jednego ważnego względu. Słuchajcie, moi drodzy, ten najnowszy Interpol to moim skromnym zdaniem jedna z najlepszych płyt wydanych w tym roku. No ale kto wie, czy nie najlepsza. To jeden z tych albumów, na których nie ma ani jednego słabego numeru. Wiem, że wielu fanów mogło już postawić kreskę na Interpolu, bo od 20 lat nie nagrali nic, powiedzmy sobie, naprawdę porządnego, aż do teraz. Dlatego gorąco zachęcam, żeby dać im kolejną szansę i sprawdzić krążek This Mirror Weighs a Ton w całości, bo mamy do czynienia z naprawdę świetnym albumem, który w moim prywatnym zestawieniu za rok 2026 na pewno będzie bardzo wysoko. Sięgnijmy zatem po jeszcze jeden kawałek z płyty z nowego Interpolu, to kawałek Wounded Soldier.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
0: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
13: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
12: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
14: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
26: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Vias de Rocav am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w Antyradiu. Na program

0: świeży towar w Antyradio.
1: Czas na konkurs w świeżym towarze, w którym mam do oddania podwójne zaproszenie na wspólny koncert zespołów Spirit Box i Ginger, który odbędzie się 23 września w gliwickiej Prezero Arenie. Spirit Box w ostatnich latach zrobili zawrotną karierę, stali się jedną z czołowych gwiazd cięższego grania. Do tego jeszcze Ginger, który już od lat dobrze znamy na polskiej ziemi. Oddam to podwójne zaproszenie komuś, kto odpowie mi na pytanie konkursowe, ile albumów studyjnych do tej pory stworzyła grupa Spirit Box. Podpowiem, że niedużo. Mój mail to bartek@antyradio.pl. bartek@antyradio.pl. Tu czekam na wasze odpowiedzi. No a przy okazji Spirit Box w ostatnich dniach wypuścili nowy singiel. To numer pod tytułem Morning, który teraz przed wami.

Pół zapowiedział nowy projekt wydawniczy. To będzie taki cykl czterech stylistycznie zróżnicowanych epek. Utwory mają być publikowane stopniowo. No i właśnie pierwszym z takich przykładów jest piosenka Nie mogę ci nic powiedzieć, którą przyniosłem dzisiaj ze sobą.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Przyszła pora na nowość z Polski, a będzie ona pochodzić od łódzkiej grupy Hedone, która wypuściła w świat nowy kawałek, a jakże zespół.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: technoplast.com.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie.
6: Świeży towar w

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Bartek Synowiec, kłaniam się po krótkiej przerwie. Słuchacie świeżego towaru na antenie Antyradia, w którym z reguły prezentujemy nowości ze świata rocka. No to teraz coś dla fanów AC/DC i nie tylko, bo pierwszy wokalista tego zespołu nagrał nowy solowy numer. Mam na myśli Dave'a Evansa, czyli faceta, który śpiewał w AC/DC jeszcze przed Bonem Scottem. To było w latach 73-74. Świat nieco o nim zapomniał, ale teraz Dave Evans przypomina o sobie nowym kawałkiem pod tytułem Loop Garou, który zwiastuje jego nadchodzący album Justice. Myślę, że to będzie dobra propozycja na Halloween, bo piosenka jest o wilkołakach.

0: świeży towar w Antyradio.
1: Jakbyście mieli za mało gitar, to teraz mam niezłą propozycję, bo Joe Satriani i Steve Vai, czyli dwaj wielcy gitarowi wirtuozi, nagrali wspólny kawałek, a nie tylko kawałek, bo będzie też cała płyta. To wszystko w ramach swojego projektu nazwanego Satch Vai. Jakiś czas temu też pod taką właśnie nazwą odwiedzali Polskę, można było ich sprawdzić na żywo, to teraz będzie można ich sprawdzić też w warunkach studyjnych. 6 listopada Steve Vai i Joe Satriani właśnie jako Satch Vai wydadzą płytę The Sea of Emotion. A jej zwiastunem jest kawałek Mayhem.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek Polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
4: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
4: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
3: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
4: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do

0: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Świeży towar w

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Zapowiadałem już to na początku programu, no to teraz przyszedł wreszcie ten moment, żeby zagrać nowego Slipknota w świeżym towarze, bo jest nowy Slipknot, zupełnie z zaskoczenia pojawił się nowy kawałek zatytułowany Arsenal. Nie tylko nowy kawałek, jest też single do zobaczenia w sieci. No i grupa absolutnie pozostaje tajemnicza, bo nie wyjawiła żadnych szczegółów. Napisali tylko Arsenal. Nowy single i teledysk już jest. No to lutujemy w Antyradiu. Nowy Slipknot.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot, and you are listening to Antyradio.

0: świeży towar w Antyradiu.
1: Zbliżamy się do końca programu, a zatem czas na rozwiązanie konkursu. Pytałem o liczbę albumów studyjnych, jaką na koncie ma grupa Spirit Box, bo do wygrania było podwójne zaproszenie na ich koncert 23 września w Gliwicach. Prawidłowa odpowiedź to dwa. Tylko dwie płyty i już ogromna kariera, co cieszy.

Za chwilę sprawdzam maila i wysyłam podwójne zaproszenie do kogoś z tych, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie. A na koniec dzisiaj metal, i to nie byle jaki, bo w wykonaniu klasyków legendy heavy metalu z grupy Saxon zapowiedzieli nadejście swojego 25. już albumu, który będzie nosił tytuł Gods of Thunder. A jego pierwszą zapowiedzią jest kawałek tytułowy, którym dziś się pożegnamy. Bartek Senowiec, dobrego wieczoru.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: dobry wieczór, cześć, siema. Hodor przy mikrofonie. Jurka dziś nie ma, ponieważ jest zurlopowany i my razem będziemy dzisiaj do godziny 22. Zaraz będzie ciemno, jestem trochę taki ogłupiały, powiem wam, i zdradzę sekret też dlaczego, ponieważ jestem w nowym studio, zupełnie nowym studio na ulicy Czerskiej. Jurek już tutaj był, a ja dziś jestem pierwszy raz i w zasadzie jestem też sam. Nie ma Jurka, nie ma nikogo, trochę się gubię momentami i mam nadzieję, że dotrwamy do tej godziny 22, więc trzymajcie kciuki także i za mnie. I co wam mogę powiedzieć? Piękny to był czas festiwalowy. WW, rok 2026 i dzisiaj muzyka w całości z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. I tak jak z Jurkiem rozmawialiśmy po festiwalu, bo kiedy wszystko już się kończy, opada kurz i powoli zaczynamy podsumowywać różne rzeczy, to mówię, wiesz Jurek, to takie miało w sobie jakiś taki element takiej magii. Jakby ktoś to posypał takim niewidzialnym proszkiem. No tegoroczny festiwal był naprawdę wyjątkowy, piękny. Mam nadzieję, że też jeszcze gdzieś wam w duszy gra. I WW też dołączyło piękną taką cegiełkę, kiedy wieczorową porą w środę zagrali fantastyczny koncert. Jurek też był na tym koncercie. Byliśmy w środku, w namiocie, byliśmy na zewnątrz. Słuchaliśmy, podziwialiśmy i bardzo dobrze się przy tym bawiliśmy. Już wtedy wiedziałem, że szykuje się coś wspaniałego i pięknego. Więc nabieram trochę śmiałości z nowym studiem, z nowym mikrofonem. Witam was bardzo gorąco. Jurek, jak gdzieś wyjeżdża za granicę, to zazwyczaj nie mówię, gdzie jest, ale opublikował dziś film, ważny bardzo film, o wielomilionowych zakupach, które sięgają na dziesiątek milionów złotych, tak na dobrą sprawę, i opublikował to z autobusu we Włoszech. Jadąc, opowiadając, jak ten sprzęt jest istotny, dziękując też osobom, które z tego sprzętu korzystają i które na tym sprzęcie pracują, i także wam, jeżeli chcecie grać razem z nami. Temat audycji dziś będzie związany z tym, że trochę się tutaj w ulu zrobiło wokół nas, jak w ulu, ponieważ wystartował wrzesień, tak dzisiaj mi przyszło do głowy, że to tak trochę jakby nowy rok wystartował, ale nie taki nowy rok styczniowy, tylko nowy rok z jakimś takim nowym, kolejnym etapem, i to nawet nie jako nowy rok szkolny, tylko w ogóle. Taka nowa aktywność weszła w ludzi. Jurek za tydzień wróci z milionem pomysłów i przystąpimy do działania. Póki co niech wypoczywa, więc pozdrowienia dla niego, dla całej załogi, też dla Dzidzi, bo ten sprzęt, który dzisiaj trafia do szpitali, jest wielką zasługą działu medycznego i muzycznego. No taki jestem, powiem wam, sentymentalny mocno. Bardzo jestem sentymentalny pofestiwalowo, ale to chyba też dotyka wielu osób. To cieszy, że macie takie myśli ukierunkowane gdzieś w stronę tego naszego czaplineckiego pola. Ściskam was, pozdrawiam, ale jednocześnie pytam, kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Wysyłajcie wiadomości na zbc@antyradio.pl.
1: Idziemy sobie.

0: Dziękujemy. Kto i pięknie tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? To jest moje pytanie do was. Piszcie na zbc@antyradio.pl. I temat naszego dzisiejszego spotkania. Pod nieobecność Jurka delikatnie. Ja tak przyjechałem, od wczoraj jestem. Podziwiam świat, oglądam. Widzę już takie lekkie zagęszczenie przestrzeni, zarówno komunikacyjnej, jak i ludzkiej. Ludzie się pojawiają w różnych miejscach, nie tylko pod szkołami, ale w ogóle jakieś takie jakby życie we wszystkich wstąpiło. I temat jest następujący. Gdzie ja go tutaj mam? Klikam, uczę się, dlatego trochę wam będę też o tym mówił, bo to wszystko idzie z tu i teraz, a ja jeszcze nie do końca wiem, która myszka jest od czego. Nowe miejsce, nowa siedziba, nowe wrażenia, ale chyba to znajdę. Albo nie znajdę. Ale Ania Litkowiec napisała tak, że to już dużo daje do myślenia, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat. Kochany Jurku i Chodorze, u nas gotowość do nowego roku akademickiego już w pełni. Wrzesień rzeczywiście ma w sobie coś z nowego początku. Więcej ruchu, więcej planów i ta charakterystyczna jesienna energia. A skoro o jesieni mowa, grzyby zdecydowanie należą do tego, co lubimy najbardziej. To piękny, nastrojowy czas, mieniący się kolorami złota i czerwieni. Coraz wyraźniej czujemy, że zbliżamy się do finału, ale ten już za 146 dni cieszy nas to ogromnie. Na szczęście festiwal wciąż gra nam w sercach. Jeszcze długo będzie. Ściskamy ogromnie Ania z rodzinką modelarzy, więc chodzi właśnie w tym temacie o to, czy wy czujecie, że wrzesień to taki jakby początek nowego roku, nawet nie ten styczniowy, tylko taki w jakimś przebudzeniu delikatnym. W zagęszczeniu ruchu, ludzi, budzą się grzybiarze, obudziły się dzieciaki, jeżeli chodzi o naukę szkolną. Być może za chwilę, co nie jest takie proste, obudzą się nawet studenci. Jak tam kampania wrześniowa? Tak dodatkowo zapytam. No i Ania jeszcze tutaj poruszyła ważny wątek, za 146 dni finał. Czy wy też już zaczynacie powoli przebierać nogami? Bo wiemy, że tak funkcjonujemy w takim rytmie pół na pół rok, czyli festiwal, finał, finał, festiwal. Zawsze jak myślimy, że odpoczniemy po festiwalu, to zaczyna się okres przygotowawczy przed finałem. Czy u was też już gdzieś tam nóżki tupią w stronę tego, co się wydarzy w niedzielną, styczniową aurę, która wypełni, mam nadzieję, jak najwięcej osób? To jest moje pytanie do was. Czekam na wasze wiadomości zbc@antyradio.pl. I rozmawiałem dzisiaj z Martą, która jest z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która też miała swoje stoisko w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, i ona zaprosiła do Japonii m.in. Luka, którego Jurek z kolei w Japonii zaprosił na festiwal. Luk przyjechał, zagrał i wielu z was mówi, że oj tak, to był ten koncert, który naprawdę warto wspominać przez lata i pielęgnować to, co się wydarzyło z nimi u nas. Koniec lata, tak nazywa się ten kawałek. No i on tak trochę gdzieś delikatnie już ćmi na horyzoncie. Nie powiem, że liście masowo spadają z drzew, ale powoli, powoli, powoli będziemy pewnie zmierzali w tę stronę. Ale póki co festiwalowo, z dobrym nastawieniem, z dobrym wspomnieniem gorącego lata i pięknego słońca, które się roztaczało nad nami. Luki, Rebel Babel, orkiestra. Koniec lata.
1: I bawcie się cudownie, nim nadejdzie koniec lata. Dziękujemy wam za waszą energię, za nadzieję, za bycie z nami.

muszę przyznać, że pięknie to zabrzmiało. A Luke dał naprawdę z siebie wszystko i to dosłownie wszystko. Oj, tak dał z siebie wszystko, że aż musiał po tym koncercie mocno odpocząć. Ale Jurek z nim pogadał zadowolony przebardzo i ekipa od niego też bardzo zadowolona. Mario ze wsi Bogusław napisał: witaj Hodor, bo pewnie Jurek na urlopie. Tak, Jurek na urlopie. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, to we wrześniu zawsze większy ruch jest. Czy to będzie na wsi, czy w mieście? Na wsi zaczynają się wykopki, czy zbiór owoców. A w lesie można zobaczyć, jeśli się wyjdzie na spacer, ludzi namiętnie poszukujących grzybów. Choć ja jeszcze nie byłem na łowach grzybowych. Jeśli chodzi o mnie, to ja pod koniec września, dokładnie 28, przedem na świat. Czyli mówiąc krótko, jestem wrześniowym facetem. I to napisał Mario, a Marko jako: siemka Hodor, co do tematu, to dla mnie wrzesień szykuje się dość intensywnie. Oprócz co sobotnich park ranów, to za tydzień 10 bieg charytatywny, z którego cała kwota wpisowa jest przekazana na pomoc psychologiczną dzieci i młodzieży, a dodatkowo za każde przebiegnięte 400 metrów w czasie 60 minut organizator dorzuca 10. Za 2 tygodnie pierwszy raz stanę na trasie 44. Łowickiego Biegu Jesieni, czyli dystansu półmaratonu. Będzie to mój debiut. Od jakiegoś czasu się do niego przygotowuję, nawet jeśli małe treningi były na najpiękniejszym festiwalu. Trzymajcie za mnie kciuki. Wrzesień kończę wirtualną nocną piątką w ramach półmaratonu gdańskiego. Pozdrawiam wszystkich przez radio odbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry. Już za momencik się spotkamy w domu. Przesyła Marek Złowicza. No, w tym domu to się spotkamy, kolego mój, za 325 dni, jeśli chodzi o festiwal, ale jeśli chodzi o finał, to za 146 dni. Ale muzycznie cały czas jesteśmy w domu i po to właśnie jest audycja. Zaraz będzie ciemno, żeby tą muzę się z wami dzielić. Jurek tego wybierał, słuchał, bo mi mówił. Zabrał całą muzę, paczkę na wyjazd urlopowy i wsłuchuje się w to jeszcze bardziej, więc za tydzień wyłowi pewnie jakieś perełki. Ja grzebałem dziś dużo w małej scenie i nasza audycja będzie dziś w dużej mierze zaczerpnięta właśnie stamtąd, bo tam dużo, dużo, dużo, dużo dobrego się działo. No, na dużej scenie oczywiście też, ale na małej niezwykłe perełki, takie jak m.in. ten zespół Meteor Airlines. Z tego co pamiętam, to graliśmy ich nawet bardzo dawno temu. Zgłosili się jako jeden z pierwszych zespołów zagranicznych do naszych eliminacji. No, tych zgłoszeń jest cała masa. W tym roku też, za chwilę parę wam powiem, jakie zespoły już się do nas zgłosiły. Na Lonie zagrali mniej więcej tak. Gadałem z ekipą, czyli z Krawcem, który obsługuje tam scenę. Gadałem z Edgarem i mówił, że tak na początku, no, ludzie tak trochę nieśmiało do tego podeszli, a później im więcej tych dźwięków płynęło do ich uszu, tym więcej ich się pojawiało w namiocie. I o to właśnie chodzi, żeby na festiwalu odkrywać takie uroki i takie kapele.

wchodzili do zespół z eliminacji, a na ten moment do eliminacji na przyszłoroczny festiwal zgłosiło się 28 zespołów, w tym 21 z Polski i z zagranicy. Zespoły takie z krajów takich jak Kolumbia, Maroko, Niemcy, Australia i Włochy. I tak się zastanawiam, czy to zgłoszenie z Włoch to nie przyszło na przykład jakoś w niedalekiej przyszłości, bo mamy tam dzielnych przedstawicieli, taki kwartet bym powiedział, czyli Jerzy, Krzychu, dwie panie, które pięknie też potrafią, myślę, zanucić, zaśpiewać. Kto wie, czy to nie zgłoszenie od nich, ale tu nie będę uchylał rąbka tajemnicy. Jeżeli chodzi o mój wyjazd, to no nie będę zdradzał tajemnicy, gdzie byłem, ale powiem wam, że bułgarski kierowca wywinął taki numer, że doprowadził do takiej niespodzianki, która mnie po prostu wbiła w kostkę brukową, w te takie rowki pomiędzy kostkami, a w zasadzie pomiędzy płytami chodnikowymi, bo wydarzyła się rzecz tak niesamowita, której się tak nie spodziewałem, że póki co nic więcej nie powiem, ale później podzielę się tym, bo wgięło mnie. Mało tego, ta opowieść ma ciąg dalszy, bo to było takie spotkanie jakby na takiej ziemi dość odległej, która mi się wydawała, że kompletnie tam jakby ziarenka piasku nie rozpoznam, a rozpoznałem coś więcej niż ziarenko piasku. A po powrocie do naszej ojczyzny spotkałem też, co to się działo? No moi mili kochani, może ja do maili po prostu przejdę, a tutaj tak, Ania z Krakowa. Oj, Hodor, dzisiaj muszę polemizować. U mnie jest totalnie odwrotnie. Wrzesień wcale nie wydaje się żadnym początkiem, tylko momentem, w którym świat powoli zwalnia i wciska hamulec. Przecież powoli zamykamy sezon festiwalowy, spakowane namioty czekają na kolejny rok, a przyroda wokół wyraźnie przygotowuje się do snu. Dzień staje się coraz krótszy, chłód zagląda pod kurtki i powoli nastawiamy się na szare, zimne wieczory z ciepłą herbatą i kocykiem. To raczej czas wyciszenia i zbierania sił, a nie dzikiego pędu. Prawdziwym początkiem i życiowym energii do działania jest dla mnie zawsze wiosna. Ściska serdecznie Ania z Krakowa. Polemizujcie jak najbardziej, ja zachęcam do tej polemiki. Siema Hodor, dobry wieczór wszystkim, pisze Basia. Witam was wrześniowo i bardzo cieplutko. A Irek od paru lat zauważył,

Wiem, że wrzesień i październik bywają nowym rozdziałem w mojej pracy, bo wtedy zmieniają się moi szefowie. Oprócz tego nie sposób nie zauważyć większego ruchu, czy to na drogach, czy to w księgarniach. No i te kolory niesamowite, które zaraz nadejdą. Mam nadzieję, że też je uwielbiacie. Irek spod Wadowic. Podoba mi się to zestawienie, Irek, powiem ci. Nie da się nie zauważyć większego ruchu, czy to na drogach, czy to w księgarniach. Ładnie to dobrałeś, że w księgarniach. Jakoś tak zaskoczyłeś mnie bardzo pozytywnie i spowodowałeś uśmiech na mojej twarzy. Dobrze, dobrze, podoba mi się to. Tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się grzybiarzy, studentów, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych, ale nie ruchu w księgarniach. Dobrze, bo czytać to dobra rzecz. Też lubię czytać i ostatnio nawet miałem ku temu sposobność z racji urlopu. A tak wam powiem też, że właśnie zakończyłem przed godziną 20 urlop i rozpocząłem jakby taki nowy, kolejny etap przedfinałowy. I mało tego, może was zaskoczy, ale bardzo mnie to cieszy. No wypocząłem, oj tak wypocząłem na urlopie, naprawdę. Wypocząłem niesamowicie. Tego też wam życzę, jeżeli wypoczywaliście. Jurkowi życzę, żeby wypoczął jak najmniej, żebym musiał, w ogóle żebym nie musiał do niego dzwonić, żeby on nie musiał, żeby po prostu jeździł tym autobusem i żeby było wszystko okej. Dobrze, Kalenine Oczi, moi mili, z małej sceny trafili na dużą i wykorzystali to tak, jak należy to wykorzystywać.

coś. To przygotowaliśmy się tylko dla was. Tutaj w zadu widzicie dwóch młodych animatorów. To jest Igor i Matusz. Oni wam pokażą, co będziecie robić. 7 kroków do jednej strony, na osmu wyskoczysz, że zakrzyczysz hej! Jesteś jeszcze przygotowany? Okej, okay. Idziecie ze mną. Ja jeszcze nie cham, a idziemy do tej strony. Jesteś jeszcze przygotowany? Nie. Jesteś jeszcze przygotowany? Idziemy. Uwaga!

Kolejny Neoci i występ z tegorocznego najpiękniejszego festiwalu świata. Duża scena oczywiście. I w ogóle będziemy tylko w tym roku, tak na dobrą sprawę. No może poza zagadką, tak lekko tylko podpowiem. Zagadka może z innego niż 2026. Robert napisał: drogi Jurku, w ubiegłą środę, czyli 2 września, wysłałem do ciebie przesyłkę z listem książką. Dodałem coś smacznego. Jednak popełniłem błąd, a nawet wielbłąd, ponieważ przesyłkę wysłałem na nieaktualny adres antyradia, czyli na ulicę Żurawią 8. Proszę, odbierz tę przesyłkę z ulicy Żurawia 8. Przepraszam ciebie serdecznie za tę pomyłkę. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Robert, powiem ci, ja wiem, kto pojedzie po tę przesyłkę. Myślę, że zrobię sobie wycieczkę na Żurawią 8 i sprawdzę, czy jest tam od ciebie ta przesyłka. Ale jak ostatnio tam byliśmy, to uwierz mi, hulał wiatr. I nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Adam, pozdrawiam z ciepłego Tyrolu dla Chodora, prezesa, wszystkich słuchaczy oraz moich dziewczynek. Adam z Gniewkowa. Czyli Adam z Gniewkowa w ciepłym Tyrolu. Dobrze, dobre to połączenie. Ja mam także taką informację od strażackiego, czyli naszego opiekuna, szefa pokojowego patrolu, że trwają zapisy na pierwsze pofestiwalowe szkolenie pokojowego patrolu. To będzie szkolenie numer 231. Odbędzie się ono w dniach 16-18 października i uwaga, zostało tylko kilka wolnych miejsc. Więc jak to mówią, kto pierwszy, ten lepszy. I niedługo, także 48. Maraton Warszawski. 27 września. Zapisy do ekipy trwają. Więcej informacji w skrzynkach mailowych pokojowego patrolu. Przemycę delikatnie tę opowieść o bułgarskim kierowcy autobusu, bo słuchajcie, no przydarzyła mi się taka przygoda, że wyszedłem i to w ogóle miałem wyjść zupełnie innego dnia i pojechać w pewne ze znanych miejsc. Wszedłem na przystanek z moją rodzinką i zajechał bułgarski autobus. I on się zatrzymał, otworzył środkowe drzwi i jak ja podbiegłem do tych drzwi, to pan bułgarski kierowca zamknął te drzwi, pokazał mi jakieś takie dziwne gesty, krzyczał do mnie i odjechał. I zostałem tak jak pędzel na tym przystanku. I tak usiedliśmy sobie na murku, no słońce grzało niemiłosiernie i tak podziwiałem, patrzę na drugą stronę ulicy i mówię: nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Przyglądam się jeszcze raz, mówię: przecież to nasza Iwona. Iwona, która maluje obrazy, które przekazuje na licytacji, ale także w trakcie jednego z finałów namalowała takie dzieciaki, które były motywem graficznym tamtego finału. I patrzę, no po prostu ona z mężem i dzieciakiem. Przebiegłem na drugą stronę. No słuchajcie, zaskoczenie było tak dziwne. No tak się tego nie spodziewałem, a byłem naprawdę w tak dziwnym miejscu, bym powiedział, że... No w głowie mi się to nie mieści po dziś dzień, a jak wracałem, już byłem w Polsce, to na stacji pod Lublinem spotkałem, wyobraźcie sobie, Krzysia Sokołowskiego. Siedział w samochodzie, w pierwszej chwili mnie nie poznał, krzyknąłem: Krzychu, Krzysiu! I myślał, później mi pisał, że myślał, że to ktoś w ogóle, jakiś fan. Pisałem mu, że no też jestem fanem, więc to trochę też jakby takie połączenie, że miał prawo tak pomyśleć, ale no spotkałem dwie osoby w tak zaskakujących miejscach, że człowiek nigdy nie wie, co mu się przytrafi. To bez puenty trochę będzie, ale chciałem się podzielić, bo to taka przygoda sprowokowana przez bułgarskiego kierowcę autobusu. Zapamiętam to do końca życia. Wirażko. Był, zagrał, przeszedł przez eliminację i wystąpił. Na małej scenie tylko z nazwy. A zagrał ten utwór, który no być może też znacie z jego innego projektu. To nie jest pytanie, kto i kiedy tak pięknie zagrał, ale delikatnie w głowie sami sobie możecie odpowiedzieć.

Wirażko i najważniejszy dzień, czyli tak naprawdę muchy. No tak też się zastanawialiśmy. Chyba nie grali na festiwalu. Jak grali, to Gatida mógłby powiedzieć, bo chyba grali na scenie pokojowej wioski. Scenę Viva Kultura. Jola napisała: witaj Chodorze, dobry wieczór słuchacze. U mnie na pewno koniec starego życia, ale czy początek nowego? Jeśli początkiem można nazwać przemyślenia, to tak. Zmieniło się bardzo wiele. Wydarzyło zdecydowanie zbyt dużo. Czy się obudziłam? Po części już dawno, po części teraz. To nie są zwykłe zmiany. To burzy fundamenty. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Pozdrawiam was wszystkich. Jurka, Jola z miejscowości Występ. Jolu, ściskamy cię. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Basia napisała: tak ogólnie chciałam tylko dodać, że wrzesień jest nowym początkiem głównie ze względu na szkołę i czuć jesień w powietrzu, a i święta za pasem. Z tymi świętami to poszłaś odważnie, muszę ci powiedzieć. No ja również bardzo sentymentalnie wspominam festiwal i tak naprawdę żyję od festiwalu do finału i tak w kółko. Nie wiem, co by bez was było. Ściskam. Basia. No i podałaś tutaj swój adres i powiem ci, że dobrze odpowiedziałaś na pytanie. Co do roku, to bym się musiał zastanowić, ale ogólnie okej. Pacywka. Chodorze kochany, nic się nie stresuj. Pomimo, że w nowym studiu fizycznie nikogo z tobą nie ma, to nie jesteś sam. Jest z tobą rozrzucona po całej Polsce i świecie rodzina ZBC, kochająca i akceptująca. Najlepsze otoczenie ludzkie, by się uczyć nowego miejsca. To prawda, dziękuję, bardzo miło mi. Zwłaszcza, że czuję się tutaj coraz pewniej, bo już wiem, który suwak jest do czego. Początek nowego rozdziału we wrześniu. Alan skończył 18 lat i zaczął klasę maturalną. Z matki dziecka niepełnosprawnego stałem się opiekunem dorosłego niepełnosprawnego. Nie lubię końca lata. Przypomina to, że w naszej części świata przyjemnie ciepło jest tylko przez 4 miesiące w roku, a przez pozostałe 8 miesięcy to zimno i czekanie, aż przyjdą te krótkie 4 miesiące. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora, łobuzy z podwórka, PS buziaki dla Jurka. Pięknie to ułożyłaś, naprawdę sprytnie wybrnęłaś, bardzo mi się to podoba. Moi mili, w tym roku na scenie dużej zaprezentował się zespół Dżem i z Jurkiem też dużo o tym rozmawialiśmy przed festiwalem, że to może być koncert wyjątkowy, piękny, w trochę nowej odsłonie, bo z Bastkiem, który przejęty bardzo był przed tym koncertem, my też byliśmy przejęci i się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało, ale przyszliście na ten koncert tak tłumnie, że ze sceny nie było widać waszego końca. Lewa, prawa strona była wypełniona, no po prostu po horyzont. Niesamowicie piękny widok, niesamowicie pięknie to wszystko było zaśpiewane. Też razem z tym utworem, który mocno nawiązywał do koszulki Bastka, tam miał napisaną, no markę po prostu. Utwór się nazywa Harley Mują, to też miał jakby na koszulce. Widać, że jeździ. Ja trochę też jeżdżę ostatnio, się przyznam. Nie na Harleju, skromnie bardzo, bardzo skromnie, ale sprawia mi to dużo radochy. Dżem, Harley Mój i 2000

i do was z Pruszkowa. Witaj, Chodorze, za Agatka 1410. W temacie audycji, od kiedy szkołę skończył mój syn, to wrzesień kojarzy mi się tylko z większym ruchem aut w mieście, końcem wakacji i wspomnieniami najpiękniejszego festiwalu świata. Pocieszeniem jest to, że finał WOŚP coraz bliżej, tak, za 146 dni. Dziś jest dla mnie ważny dzień. Gdyby żył, dziś swoje 70. urodziny obchodziłby Ryszard Riddle. Pamiętajmy o tym niesamowitym wokaliście, jak i o całym dżemie. Pozdrowionka dla ciebie, Jurka na urlopie i całej ekipy do was z Pruszkowa. I dlatego też zagrałem ten kawałek, bo widziałem, że to gdzieś tam się przewinęło. No, internetowo krąży dużo pięknych opowieści o Ryśku i też myślę, że nasłuchuje, słucha i zostawił tę muzę. O tym Benio Otręba pisał u siebie, że lubił go bardzo. Lubili się, super się dogadywali i w ogóle było bardzo miło pomiędzy nimi, ale cieszę się, że została jego muza. No i tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Wiadomość też napisał Jurek. Mam zdjęcie jego, jest wiadomość wizualna i tekstowa. Słuchajcie, no Jurek, rozwichrzony włos. Widać, że tam wiatr we włosach hula ostro. Z autobusu pozdrawiam, z plaży wracamy i pysznego jedzenia. Polacy przemili wszędzie super prośby o fotel, bo po prostu piąteczkę. Uważaj, 54 przystanki, ale to jest takie słowo, że szybko jedzie, jak we włoskim młynku do kawy, zmęczeni, ale i tak szczęśliwi. W domu prysznic i miły wieczór. Dobrej audycji, pozdrow słuchaczy i zaproś do mojego Facebooka z autobusu. Też mu odpisałem, że zaprosiłem już was, bo tam poważne informacje o poważnym sprzęcie kupowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Urlop urlopem, ale ten sprzęt trafia cały czas do szpitali, więc to się cały czas dzieje, moi mili. Nawet jak Jurek na urlopie, część z nas na urlopie, to cały czas to gra. 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Na tym to właśnie polega. Może jeszcze zdążę przeczytać jednego maila. Tak, Marta się ma Chodor. Faktycznie w tramwajach i autobusach już widać zagęszczenie ludzi, widać, że ruszył rok szkolny. A też w moim ulubionym pubie widać, że wakacje dobiegają końca i mimo, że ulubieni barmani mają przez to ręce pełno roboty i mniej wytchnienia, to rokoteki trwają dłużej i mogę skakać na parkiecie w rytm ulubionych piosenek nie do pierwszej, a do trzeciej rano. Pozdrawiam cały fanklub Ruda z Poznania. Podoba mi się to, że też niektórzy tak po prostu idą w tę stronę, w stronę zabawy. Mówiłem, no też studenci będą się budzili za chwilę, o ile zaliczyli kampanię wrześniową. Jak nie zaliczyli, to też myślę, że ruszą w tany, bo na tym to właśnie polega. Zawsze znajdzie się pretekst do tego, żeby ruszyć w tan, taki studencki. I to dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli chodzi o tramwaje, to jadąc do was widziałem, że będą europejskie mistrzostwa tramwajarzy. Odbędą się w Warszawie i tam był taki dopisek też, żeby kibicować.

jakby załogą tramwajów. Więc jeżeli chcielibyście, 19 września, z tego co doczytałem, Warszawa, europejskie rywalizacje tramwajów. A teraz WW czekam. WW zaczęliśmy i tę godzinę zakończymy. WW, bo naprawdę ten koncert ujął mnie i wszystkich nas bardzo, bardzo, bardzo pod serduszko.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio, 19 marca, Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usług.

0: Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

wieczór, tu Hodor. I druga godzina, zaraz będzie ciemno. I powiem wam zupełnie szczerze, że ten utwór wzrusza mnie do cna. I jak staliśmy z Jurkiem na scenie, a Bum Bum Orkiestra w ogóle zrobili no taki dancing i tak to zagrali, instrumentalnie to fantastyczna rzecz. Słuchaliśmy tego jadąc samochodem chyba ze 3 razy od początku do końca. Nawet Jurek mówił, zrobię chyba kiedyś taką audycję, że włączę ich po prostu cały koncert od początku do końca i tylko będę wchodził momentami i będę coś tam nawijał. I ten numer, jak zagrali, to powiem wam tak najszczerzej na świecie, miałem ciary na rękach i po dziś dzień to na mnie oddziaływuje bardzo mocno i nawet wam się przyznam, że sprawdzałem wytrzymałość studia, nowego studia na ulicy Czerskiej. Tu jeszcze nie ma za dużo ludzi, ale rozkręciłem na full. Muza, trzęsło się wszystko, ale nikt nie przyszedł, nikt nie zwrócił uwagi, więc chyba będzie dobrze. Jurek, chyba będzie dobrze. Mam nadzieję, że studio jest wygłuszone. Jak wrócisz, to też będziemy mogli dać po heblach, żeby też nikomu nie przeszkadzać. A czasem tak było, że na Żurawiej no, osoby, które prowadziły audycję z dołu, potrafiły powiedzieć, ja was słyszę, jak wy tam gracie. Ale to tak bardziej było z uśmiechem. Tak myślę, że z uśmiechem. No teraz też zagrałem całkiem nieźle, ale wracając do tych takich niezwykłych momentów, też głupio mówić, bo każda sroczka swój ogon chwali. To był piękny festiwal i to się pojawia w wielu waszych relacjach. I Jurek te relacje wasze też wyłapywał w różnych miejscach, a to na Instagramie, a to na Facebooku i tylko mi wysłał, mówi, Hodor, patrz, zobacz, hej, patrz. I mi wysłał na przykład, jak zanosicie butelki do punktu skupu i tam są przeogromne kolejki. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, no po prostu jedna wielka impreza i feta. Albo pokazywał mi, jak bawicie się przy namiotach. No masa relacji z wielkimi zasięgami, z wielkim takim potężnym oddziałem. Bardzo dobrych emocji. No to tak buduje. Ja cały czas jeszcze tak jakby nie ochłonąłem po festiwalu, przyznam wam się. I tak gdzie nie jestem, to cały czas o tym myślę, że było tak fajnie, było tak miło, wy wyglądaliście tak pięknie, poruszanie się pomiędzy wami było tak przyjaźnie, sympatyczne i dawało tyle siły. Ja widziałem, jak Jurkowi się po prostu Micha cieszy cały czas. Wy widać, że macie w sobie taką iskrę, że macie swoje talenty, macie swoje przemyślenia, macie swoje kreatywności. Naprawdę, ja wiem, że tak bardzo was chwalę i chwalę festiwal, ale wy budujecie taką siłę tego wszystkiego, że jak o tym mówię, to aż mnie gdzieś tu po prostu aż w klatce ściska. Tak z radości. Chciałem wam to powiedzieć. Tak jak z Jurkiem tu siedzę, to też nie chcę za bardzo jakby czasu przewalać, więc nie korzystam z jego czasu. Czasem się odezwę i powiem, tak, nie, dzień dobry, do widzenia. Ale teraz tak czuję, że chciałem wam to przekazać. Makak się pojawił na horyzoncie w czapce swej. Witam go w nowym miejscu, tak, Makak, nawijam, nawijam, tak, mówię. Makak pokazuje taką paszczę, ale ja mówię po prostu do ludzi, więc witam go serdecznie, mówię też do was. Trochę się wybiłem z tych emocji, ale powiem wam, że jeżeli chcielibyście rzucić swoje emocje jeszcze gdzieś uwiecznione w formie wideo, to polecam. Hashtag Oskarowa Rolka i Polentrock 2026. Nagroda dla zwycięzcy, wejście na dużą scenę na 33. Polentrock Festival. I znając Jurka, to nie będzie jedyna nagroda. No nazbiera pewnie fantów, giftów, będzie tego cała masa i pewnie to też nie będzie jedno wejście. Tak coś czuję tylko, ale nie chcę tutaj zapeszać. Ale jak go znam, to będzie nieźle. Więc piszcie, wysyłajcie, żyjmy cały czas festiwalem. Konkurs trwa do końca października. Cieszy mnie też to, że na festiwal wróciła ona. Z nowym projektem, z nową nazwą. Nazywa się Jucho, ale wróciła też z melodiami, tak powiem, z melodiami, które dobrze znamy. Myślę, że wy też dobrze znacie. Ba ba ba ba ba.

Dobra, pytanie. Głośno jest stopa wystarczająco? Fugas! Stopę ma być czuć w wątrobie. Proszę Państwa, gramy zaraz drugą zwrotkę, ale jak się pojawi refren i powiem teraz, to już nie ma takiego pitu-pitu, zabawa, tylko jest techniawa. A widzę, że Państwo umieją w to grać. No, dobrze. Ale szybko zaczęłam. Dobrze. Proszę Państwa, to nas. Słuch.

0: ucho i techno. Oni między innymi zdobyli Złotego Bączka i działo się, i działo, a tu też się dzieje w studio. No, byłem sam i trochę na to narzekałem, ale już nie mogę narzekać, ponieważ Makak zaszczycił nas swoją obecnością, przybył wcześniej. To jest ambitny człowiek, on jest zawsze dobrze przygotowany, zawsze jest przed czasem, nigdy się nie spóźnia. Nawet coś tu przemawia delikatnie. Przywitał się.
1: Powiedziałem dobry wieczór.
0: Dobry wieczór powiedział, ma słuchawkę na głowie. Wsiadł do autobusu człowiek ze słuchawką na głowie. To jest właśnie Makak. Robi sobie zdjęcie, ponieważ dziś u niego gość bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, czyli Maciek Maleńczuk, który też był u nas na festiwalu. I nawet pamiętam, Makak, taką anegdotę, że Jurek podszedł do Maćka na dużej scenie, bo on się tam przyglądał, co się dzieje tak koncertowo. Jak to Jurek, wiesz, tu po prostu nawijał. I Maciek tak spojrzał na to i z tym swoim, wiesz, takim uśmiechem i takim niskim głosem powiedział takie słowo niecenzuralne na początku, a później ten to ma gadane. I to taki był komentarz jakby do tego. Nic więcej nie trzeba dodać, ale tak, no, ten to ma gadane. Ja tu maile mam i trochę odbiegam od tematu. Bartoszu, z wrześniem budzi się jesień, z wrześniem chowa się głęboko kwiecień. Wrzesień to koniec wyścigu Vuelta Espania. Z początkiem września już prawie nie uświadczysz komara. Z początkiem września wieczory szybciej spowite są ciemnością. Z początkiem września audycja ZBC pachnie lata świeżością. Makak, proszę cię. No tak, świeżością, bo przecież muza z najpiękniejszego festiwalu to sztos. Muza festiwalowa pachnie jak dojrzałe czereśnie, a jak smakują wspomnienia festiwalowe? Choć w powietrzu jesień, która czasem przywodzi na myśl listopadowe klimaty, to smak festiwalowych wspomnień, które są pełne pięknych kolorów. Pozdrawiam serdecznie. Robert, a który to jest mikrofon, powiedz mi? Czekaj, to ja ci włączę wszystkie. Jeszcze to ten będzie.
1: To ten. Bo się świeci lampa nad nim, rozumiesz?
0: Teraz już tak, znalazłem go. Chciałeś coś powiedzieć?
1: Od dawna u ciebie wierszem też piszą?
0: Zdarza się, ale też pomyślałem o twoim stałym słuchaczu, który dzwoni i potrafi przedstawić ich nawet kilka w ciągu godziny.
1: Nie mogę w to uwierzyć. Dobrze.
0: Ale życzę... ten wiersz zrobił na tobie wrażenie. Ty jesteś doświadczonym odbiorcą poezji.
1: Się jeszcze stosunkowo udanego poniedziałku oraz stosunkowo udanego tygodnia. Zapraszam na Makakofonię tuż po.
0: Dobrze, Makak będzie po 22, a my trupa zagrali na małej scenie i wiemy, że potrafią grać na scenach całego świata, tak na dobrą sprawę, a tam zrobili pozytywne, dobre zamieszanie. Koszula w kwiaty. Nieczęsto śpiewają po polsku, ale tu, no, zabrzmieli w naszym ojczystym języku i mnie się to bardzo spodobało.

0: jeszcze tak słowem uzupełnienia, bo ten wiersz, który napisałeś, tę rymowankę, to ona mi się bardzo podobała, ale wywołała uśmiech, bo Magak mnie tu po prostu tak lekko małpimi minami rozbroił przede wszystkim, bo on ma też człowieka, który pisze do niego poezję. Regularnie, bardzo regularnie. I tak po prostu się te fale nałożyły. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Ja sobie to wydrukuję, bo mnie się to bardzo podobało. Kasia napisała: witaj Hodorze, dla mnie wrzesień jest po prostu kolejnym miesiącem mojego jubileuszowego roku, który zacząłem w styczniu. A jest to szalony rok, bo taki sobie zaplanowałem. Kontynuacja, bieganie w ramach Korony Polskich Półmaratonów. Tydzień temu Szczecin, za 3 tygodnie Gniezno. Właśnie wróciłem z Festiwalu Górskiego w Lądku, a w czwartek ruszam do Dubrownika, także wakacje nadal trwają w najlepsze. No może jedyna zmiana to grypa, bo już się pojawiła i notujemy wzrost sprzedaży lekarstw na przeziębienie i więcej pracy. Ściskam. Kasia z Wrocławia. Oj Kasia, ty to masz zdrowie, ale też zdrowia życzę twoim klientom, tak bym powiedział. Będzie napisał Dżem Dobry Bardzo. Tak się wita. 7 września 1956 rok urodził się człowiek skazany na bluesa Rysiek Riddle. Dziś świętowałby 70. urodziny. Tak, wiemy o tym Będzi i w pierwszej godzinie graliśmy już zespół Dżem, też z ukłonem w stronę Ryśka. Siema, Hodor, pisze Paweł. Ja się jeszcze nie obudziłem z pięknego snu, w którym najpiękniejszy festiwal świata Poland Rock gra pierwsze skrzypce, a mała scena tylko z nazwy, z masą pozytywnej, wręcz kosmicznej energii, to sztos. Życzyłbym sobie, aby ten sen trwał jak najdłużej. Pozdrawiam serdecznie zza kierownicy, Paweł z Krakowa. Zagadka dobra, rok nie do końca. Ja z tego miejsca także powiem, bo mówiłem już o pokojowym patrolu, który ma jeszcze kilka ostatnich miejsc na zapisy szkoleniowe, które odbędzie się w dniach 16-18 października, ale z tego miejsca, no ukłon przeogromny. Z mojej strony, ze strony Fundacji Jurka, Dzidzi, wszystkich, w stronę medycznego patrolu. Wykonali super robotę. 3 śmigła i wiele sytuacji, które, no, śmiało można powiedzieć, mogą się znaleźć w annałach podręczników akademickich z medycyny, z ratownictwa i to naprawdę daje siłę, bo to są tak dzielni, ale też skromni ludzie, o których trzeba mówić, myślę, często i gęsto, bo przyjeżdżają poświęcając swój czas, robią to w ramach wolontariatu i robią to naprawdę przewspaniale. Później mamy okazję się z nimi spotkać, uściskać. Oni przeżywają, opowiadają. No też czasem mówią, wiecie, w swoim języku tam po prostu nawijają, że nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale suma summarum, no to podsumowanie jest takie, że to po prostu wszystko gra i buczy tak, jak powinno wyglądać. Grałem już w pierwszej godzinie wirażkę, ale zagram jeszcze raz. Kolega sympatyczny, miły, dzwonił, pisał do Jurka przed festiwalem, po festiwalu, dziękujący, no taki zbudowany też tą pozytywną energią tego, co się wydarzyło u nas. I no kto wie, wszystko też w waszych rękach. Oczywiście trwa głosowanie Złotego Bączka. Jeżeli oddacie go na kolegę Wiraszkę, to może się z nim jeszcze spotkamy. Teraz Nie Przeszkadzaj Mi, Bo Tańczę, a później będzie taki set trochę rzeczy poukładanych gdzieś tam z pewnego rodzaju zamysłem w mojej głowie. No ale zobaczymy, czy uda wam się to cyfrować. Jurek, a jeszcze tak powiem. Jurek mnie dzisiaj pytał, napisał do mnie: Hodor, jesteś w fundacji? Ja byłem na grzybach wtedy. Chodziłem po lesie i tak sobie pomyślałem, no kurczę, jestem na grzybach, ale rozmawiałem z nim, że wrócę we wtorek, bo muszę dzisiaj delikatnie wylądować też mentalnie, ale zebrałem 4 kanie. To tak w ramach ciekawostki. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.
1: Wiem, jakie oczy ma strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas.

0: Wirażko i też kawałek, który odnosi się śmiało do przeszłości jego projektów, czyli zespołu Muchy. Uwaga, teraz będzie ogłoszenie zespołu, a żebyście nie mieli mi za złe. To nie jest tak, że Jurek już o nich nie mówił, bo mówił. Ja nawet dzisiaj pytałem, o co kaman? Bo ja wróciłem po urlopie i mówię, ogłoszenie tego zespołu? A nasza ekipa mówi, tak, ogłoszenie, bo oni nam wysłali teraz grafiki, mamy różne materiały i tak dalej. Ale słuchajcie, ja myślę, że zawsze jest dobry czas na pana Stefana, więc nie zaskoczcie się, no bo to jest naprawdę niezła historia.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Kula Shaker zagrają na kolejnej edycji najpiękniejszego festiwalu świata w przyszłym roku. I nawet mam tu, za ile się spotkamy na festiwalu, już wam mówię, za 325 dni. A zagrają w czwartek, piątek albo sobotę, bo też dopytywałem naszej ekipy, nie widziałem się z nimi dzisiaj fizycznie, którego dnia zagrają i o której godzinie. No ale jeszcze to się mieli, ale na pewno wystąpią. Jurek już o tym mówił, bo tak zakończyliśmy festiwal w tym roku i to jest super ogłoszenie. Ja myślę, że takiej transowej muzy nigdy za wiele, oni robią to naprawdę świetnie. No grają, bo wsłuchiwaliśmy się z Jurkiem także w inne numery i także live'owe wykonania, jak z nut, można by było powiedzieć. I płyną, płyną, płyną. I wy popłyniecie razem z nimi pięknym festiwalowym galeonem. Już się nie mogę tego doczekać. Chciałbym wysłuchać tego w całości, ale niestety czas nas goni. Chciałbym zagrać jak najwięcej utworów, bo one są tak piękne, a tutaj są dobre głośniki. Takich słucham i mówię, kurczę, no naprawdę, wszystko dobrze, tak pięknie gada. Cześć wszystkim, ktoś się budzi? Piotrek napisał. Życzę wszystkim, żebyście chodzili dużo i gdzie chcecie. Nawet biegać można, jak ktoś lubi, jednak cokolwiek robicie, to tylko wyspani. Życzę wam, żebyście byli jak szybcy i dynamiczni. Taki jestem, głównie w swojej głowie. W rzeczywistości poruszam się z szybkością średnio zmotywowanego żółwia. Piotrek, ściskam cię przeogromnie, także za twój dystans w ogóle do całej sytuacji. No i w ogóle ściskawa. Wiesz jak jest. Adrian, mi wrzesień kojarzy się z nową energią po wakacjach, jak między innymi start jesiennych ramówek telewizyjnych, rozkręcaniem się nowego sezonu w różnych dyscyplinach sportowych i oczywiście początkiem przygotowań do nadchodzącego finału WOŚP. Już tylko 146 dni zostało do najpiękniejszego i pełnego gorących serc dnia w roku. Już z utęsknieniem czekam na 35. finał WOŚP 31 stycznia 2027 roku i ja już 9 rok z rzędu planuję zostać wolontariuszem WOŚP. Nie ukrywam, że też delikatnie w tym, o co was pytałem, że to tak się zaczyna trochę nowy rok, więcej ruchu, trochę tak się trochę spodziewałem, miałem nadzieję, że będziecie pisali o finale i piszecie, więc wyczekujecie, myślicie o tym, cieszy nas to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Po tak pięknym festiwalu, no myślę, że damy dużo koloru, dużo radości razem z wami, więc szykujcie się. Myślę, że będzie fajnie, miło i pięknie. Jak zawsze, to ja tak jakby trochę przymilkłem, bo zbierałem myśl tak zwaną, bo Nocny Kochanek za chwilę zagra, a ja, Krzysia, tak jak wam powiedziałem, po tej bułgarskiej przygodzie z kierowcą, który zamknął drzwi, a później spotkałem koleżankę po drugiej stronie ulicy w miejscu zupełnie do niczego niepodobnym. No w drodze powrotnej też jakby z tej samej wyprawy spotkałem Krzysia. Krzysio w pewnej chwili na początku mnie nie poznał. Ja tak wbiegłem po prostu, może rozwichrzony miałem włos, może jakimś takim krokiem dziwnym zmierzałem w jego stronę, może się wystraszył mnie po prostu. Ale myślał, że to ludzie go po prostu zaczepiają, jak to zwykle bywa. No ale przybiliśmy sobie piątala takiego mentalnego i później pisaliśmy. I oni naprawdę byli bardzo podekscytowani, powiem wam, występem festiwalowym i długo, długo, długo go przygotowywali. I rozmawiali z Jurkiem, Krzychu też dyskutował, bo zrodził mu się pomysł z chórem. Zapytał, czy może, czy jak to będzie wyglądało, że chcieliby to jeszcze dołożyć. Jurek mówi, że tak, że przyjadą autokarem i że mogą robić próby i spróbować, żeby to miało zupełnie inny sznyt. Bo tak w zasadzie drugi raz odbierając Złotego Bączka, no to można sobie pozwolić na dużo, dużo więcej, ale też w pewnym momencie no, trzeba mieć bujną wyobraźnię, żeby zagospodarować tę scenę. Rok temu zrobili to fantastycznie, w tym roku dołożyli jeszcze do pieca i do pieca to jest dobrze powiedziane, bo w pewnym momencie nawet odpalili to ognisko z zespołem ADHD. Ja to już wam Jurek wspominał, się zastanawialiśmy, co to za trupa artystyczna przywiozła takie kamienie, siedziska i drzewko z krzakunem takim jak z teatru przywiezione. A to trupa Nocny Kochanek. O jeden most za daleko.

Nocny Kochanek. Odebrali Złotego Bączka, wystąpili z chórem, zagrali za DHD. No ciekawe, czy kiedyś zdobędą trzeciego? Póki co nie możecie na nich głosować w plebiscycie Złotego Bączka, bo tak już jest, no, że ten, co zdobył, nie bierze udziału w plebiscycie. Ale co będzie w przyszłości? Zobaczymy. Muza jest super. Jeżeli chcielibyście ją wysłuchać w całości, bez nawijania jakiegokolwiek, to polecam wam kanał muzyczny z muzyką z audycji Zaraz Będzie Ciemno w Antyradiu. Znajdziecie to na podstronie Antyradia, a także na zarazbędzieciemno.polentrockfestival.pl i waszych maili jest masa cała. Ja nie wiem, czy się wyrobię, bo ja dzisiaj taki trochę roztrzepany jestem, naprawdę. Siema, dla nas wrzesień jak co roku zaczął się fajnym festiwalem w Katowicach. Spotkanie cudownych klasowiczów przyniosło nam dużo radości i frajdy. Ściskamy was mocno. Powodzenia i do zobaczenia. Pozdrawiamy Graszka i Dariusz z Radomska. Graszko i Dariuszu z Radomska. Myślę, że wszyscy też czekamy na spotkanie we Włocławku i znając prezydenta miasta, to myślę, że znowu nas zaprosił na festiwalu oczarowany tym, co się działo, oczarowany eliminacjami, a my z Jurkiem często wspominamy wasze spotkanie pod waszą przyczepą. No i to było coś niesamowitego. Kto był, ten wie. Tatuaż mieliśmy stworzyć, taki pewien. Ale nic więcej nie powiem, tylko Jurek, rzucam hasło, tak z przypomnieniem delikatnym. Trzeba do tego wrócić. Robert dziś wpadł w wir tworzenia i napisał kolejny wiersz. We wrześniu tylko nieliczni mogą pójść w tango, a jeśli to może z tego wyniknąć spore manko. Ale w kawiarniach robi się tłoczniej, a za oknami coraz mroczniej. Chłód wdziera się o poranku za plecy, coraz mniej na plażach uciechy. W kinach to sezon dla szerszej widowni, w teatrach wysyp nowości. Każde ciepłe miejsce sobie jak umie mości. Świetnie śpiewa Mateusz Kowalski w tym pierwszym utworze po przerwie. Pozdrawiam, Robert. Okej, rozumiem. To jest nawiązanie do tego, co tutaj słuchamy. I Łukasz Zgrzybowa. Mail nie w temacie audycji, ale właśnie zapuściłeś Bum Bum Orkestar. Wspominam ten koncert super, szczególnie strażaków, którzy wjechali schłodzić rozgrzaną publikę. Coś pięknego. PS, czy jest szansa na płytę bądź publikację tego koncertu? No to pytanie trzeba by było skierować tam gdzieś hen w stronę ciepłej, rozpalonej, pachnącej kawą Italii i też do zespołu. Ale myślę, że warto byłoby się tego podjąć i pewnie te rozmowy ruszą w przyszłym tygodniu albo w najbliższym czasie. Ja bardzo bym chciał, bo dźwięk jest tak zrobiony, że już by go można było wydać na płycie. Uwierzcie mi, było super. W tym roku też bardzo dobrze zaprezentowała się Kobra Nocka z Kobrą na czele. Przyjechali, widzieli się z Jurkiem, przybili piątkę, a później jak to oni? Wyszli na scenę i zrobili totalną rozpierduchę i nikomu nie wolno się z tego śmiać.

Nawet nie wiem kiedy, ale ten czas tak zasuwa, że to chwila, moment i będziemy się żegnać. Bo widzę, że makak się pojawił na horyzoncie, a on oj nie lubi, jak mu skradnę choćby pół sekundy, ale nie skradnę. Słuchajcie, tak szybko, tak w telegraficznym, teleekspresowym skrócie. 8 milionów dzieci przebadanych w programie przesiewowych badań słuchu i też o tym mówię i Jurek o tym mówi, jako fundacja o tym mówimy. Działamy 360.

Zrobimy to wszyscy razem 23 października. Niedługo podamy miejsce, gdzie będzie to się odbywało w ramach takiego finałowego skupienia, ale zapisujcie się, bądźcie, dołączajcie, bo to piękna inicjatywa. Czyli 30 uciśnięć, 2 wdechy, warto to propagować. No będę nawijał teraz jak ekspres. Kasia Linz, Sexy Doll. Chciałbym zagrać jak najwięcej. Jeszcze jeden numer przed nami po Kasi. Ona tak pięknie śpiewa, że nie zagadam. Sexy Doll.

No nie chciałbym bardzo, ale musimy się żegnać, więc zagadam jeszcze Kasię, ale przypominam, możecie odsłuchać audycji w playerze Antyradia, tam muza bez gadania, muza naprawdę zacna, bo z festiwalu. Krystian, Chodor, święta już za pasem, mnie już od 2 miesięcy dopytują o menu świąteczne. Wrzesień to taki pozorny spokój w gastro, pozorny, bo to czas urlopowy, ale już myślimy o świętach. Pozdrawiamy leniwie z pełnymi brzuszkami po kolacji, Krystian i Jasia. To mówiłem o rozpoczęciu nowego roku, Krystian dołożył tutaj poprzeczkę bardzo wysoko, bo no w święta już poleciał, po prostu pierogi i te sprawy, ale nie, nie, odsuńmy to od siebie. Za chwilę się pożegnam się z wami Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów, ale mam apel do was i prośbę przeogromną. Festiwal trochę nosi mnie jak na chmurce. Tak jakbym latał gdzieś jeszcze cały czas. Myślę, że Jurka też. Myślę, że kwartet włoski, który się zebrał i też tego nasłuchuje, bo wiem, że nasłuchuje, też dalej lata jak na chmurce, bo to był niezwykły czas. Niezwykły czas dobrych wrażeń. Ale mam do was jedną prośbę. Pamiętajcie, że gramy cały rok, 365 dni w roku i tak naprawdę też 24 godziny na dobę i to daje przeogromną siłę. Ten festiwal daje przeogromną siłę i daje też tę siłę Jurkowi. Jemu czasem może niezręcznie jest mówić o takich rzeczach, ale pamiętajcie o tym. Jesteśmy razem, tworzymy to razem. Jak się pojawiają różne dziwne rzeczy. Przed chwilą przeczytałem, że Trump powiedział, że księżyc jest jego. Oderwijmy się od tego. Twórzmy to, co miłe, fajne, sympatyczne, ale też

Dawajcie temu wyraz, bo to daje dużo siły. Myślę, że finał po tym festiwalu będzie piękny, kolorowy. Taki jak festiwal. No tyle pozytywnych emocji, tyle wrażeń. Nie przeczytałem wszystkich maili, za co was bardzo przepraszam. Ściskam przeogromnie. Zapraszam na audycję Makaka, który po godzinie 22 ze znamienitym gościem, czyli z Maćkiem Maleńczukiem. Byliśmy z Jurkiem na jego koncercie. Na górce, w Kostrzynie. Inkognito. Późno to było w nocy. Miał gitarkę, grał. Wspaniałe to było doświadczenie. Nie zapomnę go nigdy. Ściskam was przeogromnie, ściskam kwartet włoski, ściskam was wszystkich. Dziękuję, do zobaczenia, usłyszenia i do usłyszenia za tydzień już z Jurkiem na pokładzie. Wróci po urlopowo, ja zasiądę za heblami, które już dziś oswoiłem i za tydzień wszystko będzie w znamienitym porządku. Dzięki, dzięki, dzięki. Moja radość w waszą stronę nie zna granic. Ta audycja też mi dała dużo radochy, satysfakcji. Wszystkiego dobrego. Myslowic, oj, zrobili pozytywną, bardzo dobrą, głośną sztukę. Kto wie, może jeszcze się z nimi spotkamy?

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
10: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rok. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rok dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rokowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rok, teraz i na zawsze w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Kalio wraca do Polski. Z okazji dziesięciolecia przełomowego albumu AB islandzki zespół rusza w trasę Way Down We Go. Autorzy hitów Way Down We Go czy No Good wystąpią na żywo w Warszawie. Kalio. 19 marca. Co Storwar, Warszawa. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Gwiazdy Rocka w Antyradiu. The Offspring.

na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Raz w roku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród orch i brzusz.

więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

Odkąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.